Midnight, good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Radio Olsztyn.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudach.

0: szans.
1: To jest Meloradio.
0: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

0: sklep Biedronka.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
17: Hej ho, hej ho, hej ho. Do pracy by się szło, tak podobnoż śpiewały krasnale żyjące ze Śnieżką. Ostatnio jakoś tak dużo nawiązań do bajek mi przychodzi do głowy, witając się z wami w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Cześć, Aga Wiśniewska. Zapraszam was na kolejne spotkanie, w którym będziemy sobie rozmawiali o najróżniejszych, przeróżniejszych, najdziwaczniejszych czasami może też rzeczach. Najdziwaczniejsze? O, no to skoro już to słowo padło, to może od tego zaczniemy w takim razie. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się pani Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie nam opowiadała o emeryturach na Warmii i w Mazurach. No i dlaczego mi się to skojarzyło z tymi najdziwniejszymi? Ponieważ najniższa emerytura w naszym województwie wynosi 12 groszy, a najwyższa 30. I już za chwilę pani Anna opowie nam, z czego to wynika. Zapraszam, a to oczywiście dopiero początek, bo tematów będzie jeszcze kilka.
0: Ponad 30 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach, natomiast najniższa jest to zaledwie 12 groszy. Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są właśnie powodem niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po przejściu na emeryturę. Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym, jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia. Każdy z nas będzie miał taką emeryturę, jaką sam sobie wypracuje. Kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która ku marcowej waloryzacji w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20, a mężczyzna przez 25 lat, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli ktoś pracował krócej i tego stażu nie ma, to dostanie emeryturę w takiej wysokości, jaka wynika ze zgromadzonych na naszym koncie emerytalnym składek. Krótko mówiąc, uzbierana kwota zostanie podzielona przez statystyczną dalszą średnią trwania życia. Bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały na czarno i za nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie były odprowadzane żadne składki. Średnia wysokość emerytury na Warmii i Mazurach wynosi 4189 zł brutto. Najniższą emeryturę na Warmii i Mazurach, czyli 12 groszy, dostaje kobieta, która pobierała stypendium dla osoby bezrobotnej, natomiast jej okres składkowy wynosi zaledwie 2 dni. Najwyższe emerytury w województwie warmińsko-mazurskim jest to ponad 30

0: z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane i każdego roku waloryzowane przez ZUS, natomiast statystyczna średnia długość życia skraca się. Zasada jest prosta. Im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie nasza emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy bowiem więcej środków ze składek na naszym koncie indywidualno-emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek można złożyć wtedy, gdy senior po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS-u lub dostarczy nowe dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie, a nie były wcześniej uwzględniane podczas wyliczenia kwoty emerytury. Przeliczenie jest możliwe, gdyż nowe dokumenty potwierdzające pracę mogą podwyższyć kapitał początkowy, a gdy emeryt pracuje, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają nowe składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy ktoś tylko siedzi i czeka na emeryturę w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składanie wniosków o przeliczenie nie ma podstaw, gdyż na jego koncie emerytalnym nic się nie zmieniło. Coraz więcej osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe decyduje się na odbiór pieniędzy na konto. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala uniknąć oczekiwania na listonosze. Ubankowienie świadczeń długoterminowych obejmuje w skali kraju 80,8% świadczeniobiorców, a natomiast w województwie warmińsko-mazurskim jest to 81%.
1: O emeryturach na Warmii i Mazurach opowiadała nam Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS. A teraz chciałabym Was zaprosić na spotkanie z niezwykłą kobietą, która... No niech to ja się dobrze zastanowię, to chyba będzie ze 4 lata temu, jak powstała Fundacja Komandosi Życia, plus minus 4 lata temu. I na pierwsze spotkanie z osobą, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, nie dotarłam we właściwym czasie, a to dlatego, że najzwyczajniej w świecie pomyliłam adresy, dlatego że szukałam pani Ewy Chudziakiewicz w Olsztynie, a ona wtedy na mnie czekała w Olsztynku. No zdarzają się takie sytuacje, ale na szczęście się spotkać udało i od tego czasu bardzo chętnie i dość regularnie się spotykamy i rozmawiamy o tym, co się w Fundacji Komandosi Życia dzieje, bo dzieje się bardzo dużo dobrego przede wszystkim. I właśnie kolejna taka rzecz jeszcze w tym miesiącu i przed podopiecznymi fundacji, ale i też przed mieszkańcami Olsztyna i ich najbliższej okolicy właśnie będzie miała miejsce. A to dlatego, że Komandosi Życia przygotowali kolejny, drugi już w swojej karierze musical, o którym opowiadać nam właśnie będzie.
2: Ewa Chudziakiewicz, prezes Fundacji Komandosi Życia.
1: Przygotowujecie wyjątkowe wydarzenie, musical. To nie jest wasze pierwsze doświadczenie z taką formą, ale to będzie chyba troszkę inne. I podejrzewam, że też macie więcej tego doświadczenia właśnie na bazie tego pierwszego wydarzenia. To chciałabym, żebyś nam opowiedziała, czego się tym razem możemy spodziewać.
2: Przede wszystkim do naszych dzieciaków, do naszych podopiecznych dołączył chór. Nasz chór Cantabile pod tutaj batutą wspaniałej dyrygentki Agaty Wilińskiej. Jest to dla nas niezwykły zaszczyt i myślę, że występ chóru wśród razem wspólnie z naszymi dzieciakami i wszystkimi artystami na pewno będzie również niezapomnianym przeżyciem. W tym roku dołączyła do nas również grupa smyczkowa Absolwent, więc też po części dzieciaki mają szansę współpracować i z rówieśnikami, ale również i z dorosłymi, którzy też reprezentują różne profesje, co jest absolutnie również ciekawe. No oczywiście podczas prób dzieje się wiele dobra, wiele wzruszeń. Ja tutaj też bardzo chciałabym podziękować dla pana dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie, bo dzięki jego otwartości mogliśmy spotykać się w Teatrze Jaracza. To też jest niesamowite doświadczenie dla dzieci, że mogą bywać w ogóle na sali prób tam, gdzie aktorzy przygotowują się do spektakli, gdzie dzieje się tak wiele też również pięknych rzeczy. No i myślę, że ta forma i scenariusz i to, o czym chcemy opowiedzieć, zdecydowanie będzie różnił się od tego pierwszego musicalu. Początek tu i teraz, ale później przeniesiemy się do miejsca, którego nie ma na mapie świata. Nikt o nim nie wie, a będą wiedzieli o niej tylko nasi podopieczni, artyści, orkiestra, chór i ci, którzy przyjdą być z nami w tym dniu.
1: Czy możemy chociaż trochę zdradzić, jaka będzie fabuła, o czym będziecie tym razem opowiadali?
2: W zasadzie mogę uchylić rąbkę tajemnicy, a mianowicie nasze dzieciaki zostają w cudzysłowie wybrane przez wysłanniczkę owej akademii, która zgarnia dzieciaki podczas powrotu do domu.

0: ze szkoły. No i one przechodzą przez takie magiczne, tajemnicze drzewo. No i tam w tej akademii muszą wykonać naprawdę ogromną robotę, żeby zdobyć ten medal za ukończenie tej akademii, ale mają też ogromną misję, z którą wracają tu z powrotem na ziemię. Ja też muszę powiedzieć, że niesamowite jest to, że dołączyły do naszej obsady osoby, które na co dzień na przykład pracują w nadleśnictwie i są leśnikami, więc oni też są częścią tego tajemnego miejsca. I w ogóle osoby, które też na co dzień reprezentują różne profesje, co jest też bardzo ciekawe, bo i dla nich jest to rola nowa w życiu, ale też jest to piękne, bo dzielą się swoim doświadczeniem z naszymi dzieciakami, więc chyba najważniejsze jest też to, że podopieczni, którzy wystąpią w naszym drugim musicalu, to jest zupełnie inna ekipa niż dzieciaki, które jakby występowały w naszym pierwszym, i to dla nich to jest najważniejsze w zasadzie, o czym mogę też powiedzieć, że to będzie pierwszy występ na scenie przed publicznością, więc to, jaką robotę wykonały przez tyle miesięcy nad sobą do tego finału i ta droga, którą wzajemnie przeszliśmy, no jest absolutnie niesamowita.
1: Co udział w takim wydarzeniu daje waszym podopiecznym?
0: A myślę, że na pewno za jakiś czas piękne wspomnienia, ale też niesamowite doświadczenia. No, na przykład mamy podopieczną, jedną z podopiecznych, która dzięki temu, że zaczęła uczęszczać na próby nasze teatralne, zapisała się do gońca teatralnego, czyli do składu, gdzie już tam naprawdę robota wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie i ma za sobą już pierwszą premierę z gońcem. Absolutnie chce zdawać do szkoły teatralnej, do akademii teatralnej. Niezwykle mądra dziewczyna, barwna bardzo, kolorowa, kolorowy taki ptak, więc powiedziała ostatnio, kiedy wracaliśmy z próby, że ona odnalazła swoją pasję w życiu. Znowu dziewczynka, która ma ze sobą zmagania z chorobą, zaczęła bardzo odważnie o tej chorobie mówić. Zaczęła też się swoim doświadczeniem dzielić z innymi dziećmi. Na pewno zawiązały się jakieś fajne przyjaźnie, na pewno jakaś wzajemna serdeczność i chyba to, że kiedy dorośli tak sobie troszeczkę gdzieś odchodzą na bok, to ta cała ekipa dzieciaków, która ma ze sobą, nie zapominajmy, tak trudne doświadczenia życiowe i każdy na tych plecach z nich niesie no swój, w cudzysłowie oczywiście, krzyż i trudne wspomnienia, mogły się wzajemnie wymieniać tym wszystkim, tymi emocjami, tymi przeżyciami. Zobaczyły, że nie są z tym wszystkim same, że jest też koleżanka, kolega, który nie, oczywiście tutaj nie mówimy, kto ma gorzej, tak? Ale chodzi o to, że zaczęły wzajemnie jakby na sobie też polegać i zaczęły wierzyć w to, że można, że ta odwaga, ta niezłomność, ta dyscyplina właśnie przychodzenia na te próby, to nie jest tylko efekt jakby końcowy tego finalnego naszego wydarzenia, ale że to znaczy dużo więcej, to znaczy wspólne rozmowy, wspólny wartościowy czas, to znaczy, że rozwijam się nad sobą, to znaczy, że wchodząc w rolę, w cudzysłowie, przekraczam własną strefę komfortu. Więc cała masa niesamowitych wydarzeń, które się zadziały podczas tych wszystkich miesięcy. Chociażby jak urodziny ostatnio jednego też z naszych podopiecznych, którym obchodził 10. urodziny. No i tak bardzo spontanicznie orkiestra zaczęła grać 100 lat. Wszyscy zaczęli śpiewać, składać życzenia, a po kilku minutach z tyłu, że właśnie jeden z podopiecznych mnie tak szturchnął w plecy i mówi, niech pani się odwróci. No to ja się odwracam, a ten nasz dzieciaczek malutki zdjął te swoje małe okularki i tak zaczął płakać i był taki wzruszony. I wszyscy pytają, dlaczego ty płaczesz, że to źle, że zaśpiewaliśmy ci 100 lat, złożyliśmy życzenia, a on właśnie powiedział, że po raz pierwszy w życiu ktoś mu zaśpiewał 100 lat. Więc takie małe rzeczy znaczą dla naszych dzieci wiele. I też to uwrażliwia inne dzieciaki, że chociażby nawet zaśpiewane 100 lat może kogoś absolutnie wzruszyć i na pewno stać się pięknym wspomnieniem.
1: To jeszcze podpowiedzmy naszym słuchaczom, kiedy w takim razie na ten wasz musical będziemy mieli szansę się wybrać.
0: Premiera naszego musicalu już 26 czerwca o godzinie 18 w Auditorium Maximum i tutaj bardzo bym chciała podziękować dla pani dyrektor, dzięki uprzejmości, której w ogóle możemy w tak cudownym miejscu wystąpić, a przedpremiera 25 czerwca w Olsztynku. Bilety dostępne w olsztyńskim MOK-u codziennie do godziny 18. Wstęp bezpłatny, także gorąco zachęcamy, żebyście byli z naszymi dzieciakami w tym dniu. To dla nich naprawdę będzie znaczyło bardzo dużo. Akademia Niewidzialnych Bohaterów została dofinansowana w ramach projektu obywatelski Komando Kultura Zmiana Aktywizacja w ramach środków Nowe FIO i za to też chcieliśmy bardzo podziękować. I ważne też jest to, że ci niewidzialni bohaterowie to są również dzieciaki, czy to w ogóle wydźwięk jest tego znacznie szerszy, ale też chciałam wspomnieć o dzieciakach, które nie wystąpią na scenie, ale przez wiele miesięcy na przykład przygotowywały scenografię. Albo na przykład uczestniczyły w zajęciach muzycznych, ale nie odważyły się na przykład stanąć przed publicznością, jednak wykonały również ogromną warsztatową pracę przez te wszystkie miesiące.
1: To ile dzieciaków było zaangażowanych w to?
0: No ponad 40.
1: I to był ostatni gość w tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Natomiast my za chwileczkę usłyszymy się ponownie. Tam pojawią się też kolejni goście, którzy będą Was zachęcali do tego, żeby wybrać się do olsztyńskiego Teatru Lalek bez względu na to, ile macie lat.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Nasi goście mają bardzo dużo do opowiedzenia, więc tylko króciutko się z Wami przywitam. Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym zaglądamy do olsztyńskiego Teatru Lalek, który przygotował przedostatnią premierę tego sezonu artystycznego. To spektakl pod tytułem Zakurzona Królewna.
3: Autorem tekstu tej prapremiery jest Piotr Rowicki. Za reżyserię odpowiada Lena Alberska, scenografia Natalia Krynicka, kostiumy Magdalena Gajewska, muzyka Bartłomiej Alberski, teksty piosenek Karolina Liminowicz. Reżyseria świateł Jurek Świtoń, obsada Elżbieta Grat, Agnieszka Harasimowicz, Jagna Polakowska, Jarek Cupriak, Adam Hajduczenia. Ale taką ciekawostką jest to, że w tym spektaklu grają nasze lalki z magazynu, które czekają na swoje ponowne 5 minut, więc pozwolę sobie również przeczytać, jakie lalki wykorzystujemy. Jest tutaj lalka burmistrza ze starej wersji spektaklu Krawiec Niteczka, scenografia Jana Zielińskiego, królewna Lala z spektaklu Trzewicz Szczęścia, scenografia Alicja Chodyniecka-Kuberska, doktor Proktor, scenografia Monika Wójcik, wilk z Niebieskiego Ptaka, scenografia Paweł Kubiczka, lalka Strzała Putek, scenografia Jacka Zagajewskiego i Jacka Zagajewskiego jest również lalka z Królewny Wełenki oraz lalka ze Złodzieja Snów, scenografia Urszula Kubicz-Fik. Tym samym oddaję głos reżyserce, która zadysponuje, że zaraz obejrzymy zapewne fragment spektaklu.
4: Tak, zapraszam Państwa na fragment spektaklu.
5: Trzeba bułek samodzielne, myszka też się... Nie.
4: Proszę Pani. Proszę przestać. Kto tu jest? My.
6: Lena Alberska, reżyserka. No, jest to na pewno taki ukłon w stronę tradycji, pamięci, ale nie w rozumieniu może takim, jak nam się kojarzy z lekcji historii, tylko bardziej o takich drobnych elementach, które budują naszą rzeczywistość, codzienność i które potem wpływają na to, jak myślimy o naszym życiu. Tak, myślę, że to takie wartości, można powiedzieć, że tak. To jest spektakl o potrzebie bycia potrzebnym, o tym, że teatr to jest bardzo dobre miejsce na to, żeby w nim zamieszkać, w sensie nie tylko fizycznym, ale też takim emocjonalnym. To jest historia czwórki czy piątki przyjaciół, wieloletnich przyjaciół z bardzo długim stażem, którzy nie godzą się na to, co proponuje im rzeczywistość, nie chcą być zaszufladkowani, nie chcą być zepchnięci na drugi tor i w swój właściwy sobie bardzo ekscentryczny sposób sprzeciwiają się rzeczywistości i pędzącemu światu. Bardzo trudnym by było spreparowanie takich lalek, bo już nawet nie ma takich materiałów, które by mogły imitować te stare lalki, dlatego zupełnie chyba nikomu nie przyszło do głowy, że te role starych lalek mogłyby grać jakieś nowe lalki, bo to by było zupełnie bez sensu i też wbrew idei tego, co właśnie ten spektakl ma przecież nam zaprezentować, prawda? No tak, my się tutaj odwołujemy do takiej mitologii, może teatralnej, bo dużo się mówi o duchach teatru, że to są takie osoby, które były pełne pasji, które nie mogły się rozstać po prostu z tym miejscem, bo często jest tak, że jak kochamy swoją pracę, to właśnie utożsamiamy się z nią całe swoje życie i poświęcamy. Bardzo często w teatrze mamy takie sytuacje i bardzo często taka osoba nie układa sobie życia prywatnego, nie ma nikogo, kto by też tęsknił poza tymi właśnie teatralnymi przyjaciółmi i często jako ten duch, tak wierzymy w to, my w teatrze, zostaje na zawsze i przechadza się korytarzami, patrzy jak idą kolejne kolejne premiery i tak dalej. Więc no tak, no my tak teatrze trochę w to wierzymy, trochę z przymrużeniem oka, trochę może nie. W każdym razie tak, no nie chciałabym tutaj żadnego ducha urazić, więc powiem, że tak, mamy nadzieję, że ta premiera też będzie im się podobała. To było tak, że Piotr Rowicki już dawno temu, z 10 lat temu napisał ten tekst. Ten tekst dostał jakąś nagrodę w Centrum Sztuki Dziecka, wyróżnienie chyba w konkursie na tekst dla dzieci i młodzieży i my też trochę wykopaliśmy z dyrektorem ten tekst i dlatego został zrealizowany. I już jak przeczytaliśmy tekst, to wiedzieliśmy, że wykorzystamy oczywiście aktorów, którzy się tam właśnie kurzą i czekają na powrót do świateł i braw.
7: Elżbieta Grat. Gram zakurzoną królewnę. Ta lalka właśnie, która gra tą główną rolę i tą lalką zaczynałam pracę tutaj w teatrze w Olsztynie, od razu po studiach w 1990 roku. Pamiętałam o niej z takich anegdot historyjek, to jeszcze to, że ta lalka ma moje włosy. Moje obcięte włosy, prywatne wtedy były i ta lalka ma moje włosy, bo miała być trochę do mnie podobna. Ja potem grałam tę samą postać w żywym planie, tak samo ubrana jak ta lalka. I to były Trzewiki Szczęścia i to Królewna Lala właśnie. Także teraz znowu powrót do Królewny Lali, która gra zakurzoną królewnę po prostu. Tutaj się bardzo różni, ta lalka troszeczkę została inaczej teraz spreparowana na potrzeby tego spektaklu, dlatego że ta lalka jest jawajką i wkłada się jakby rękę w lalkę, tak, w sukienkę. A teraz jest tak, że ten kołeczek, który powinien być ukryty, jest na wierzchu, dlatego że tutaj są inne warunki. Nie gramy na parawanie. Tam była gra na parawanie, czyli aktora nie było widać, była widoczna tylko lalka. Teraz tutaj gramy w żywym planie tymi lalkami, więc te lalki no, troszeczkę są inaczej jakby przystosowane do grania. Królewna, jak i wszystkie postaci w tym spektaklu czekają na rolę. Czekają na to, żeby wznowić ich, żeby grały, żeby cały czas były, uczestniczyły. No niestety te lalki wiadomo, że odchodzą do magazynu. Przestajemy grać spektakl, lalki wracają, idą do magazynu i no zazwyczaj już są bardzo rzadko, czasami są jeszcze używane, ale no niestety rzadko to się zdarza. Więc te wszystkie postaci czekają na rolę, po prostu czekają na granie i my jako duchy tych ról, tych aktorów też chcemy grać, po prostu chcemy grać. I Królewna zaczyna walczyć o to, żeby była ta rola, żebyśmy wrócili do teatru.
8: Tomasz Koczerowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
1: Rozmawiamy tym razem o przedostatniej premierze tego sezonu artystycznego, czyli o spektaklu Zakurzona Królewna. No właśnie, co się kryje pod tym tytułem i w takim razie, no właśnie, jaką historię chcecie nam opowiedzieć?
8: Chcemy opowiedzieć trochę o historii Teatru Lalek, ponieważ ten tekst Piotra Rubickiego, mimo że w tytule ma Zakurzona, wcale nie jest aż tak stary. On kilka lat temu został nagrodzony w konkursie na sztukę dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Zakurzył się na kilka lat, bo nie miał jeszcze prapremiery i ją realizujemy. To jest opowieść o lalkach, które zeszły z afisza, to znaczy ze spektakli, które zeszły z afisza, które chciałyby mieć kolejne swoje 5 minut. Natomiast no, przygoda szykuje się ogromna, ponieważ ich magazyn i teatr ma zostać sprzedany. Na miejsce teatru i magazynu ma powstać centrum handlowe, więc oczywiście zbierają siły, jak w najlepszych przygodówkach i walczą o to, żeby teatr był dla ludzi ważny. Ten spektakl też opowiada bardzo mocno na to, czy sztuka to praca, czy teatr to praca, czy kultura to praca w dobie dzisiejszej bardzo niesprawiedliwej debaty wobec ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów zawodowych. Myślę, że jest to szczególnie istotny spektakl, żeby młodzi widzowie i bliscy im dorośli zobaczyli, że to nie jest tak łatwo stanąć z lalką w ręku i nadać jej życie, że to jest ciężka praca, obciążająca fizycznie, kręgosłupy, a także działająca na wyobraźnię, pracująca na rozwój wyobraźni kolejnych pokoleń. Ten spektakl jest bardzo mocno zaangażowany w sprawę tego, że teatr jest nam potrzebny do budowania więzi społecznych, do rozwijania emocji, współczucia, empatii. I o tym to jest. A przy okazji mamy taką w takiej pigule historię teatru lalkowego.
1: No właśnie, czy w związku z tym też sięgnęliście do swoich magazynów i będziemy mogli zobaczyć ponownie jakieś lalki, które no już swoje właśnie lata świetności mają za sobą?
8: Tak, wydobyliśmy z naszego magazynu przepiękne lalki, które mają swoje kolejne 5 minut. Na naszej stronie internetowej podpisaliśmy, z jakich spektakli wykorzystujemy te formy. Natomiast konwencja też jest taka, że wchodzimy do magazynu i te lalki ożywają.
1: To jest właśnie spektakl bardziej skierowany do dzieci, czy bardziej do dorosłych tak naprawdę? No bo porusza takie tematy, które dzieciom jeszcze mogą być trochę obce.
8: Na pewno dzieciom nie jest obca walka o sztukę, o, moim zdaniem, o zabawę, a także o to, że fajnie jednak zobaczyć w teatrze na żywo aktorów, a nie tylko na ekranie w kinie czy w filmiku wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby zobaczyć te lalki, które mówią swoim głosem. To jest bliskie dzieciom. Dla dorosłych będą również smaczki odpowiednie, tak jak w Shreku, tak jak w naszym spektaklu Zmień się, gdzie dzieci odbierają jedną warstwę fabularną, a pewne zakodowane fragmenty odczytują dorośli i potem mogą wspólnie o tym spektaklu porozmawiać. Bo to jest to 6+, to jest dolna granica, ona nie ma górnej. Na nim będzie, mam nadzieję, się świetnie bawił 6-latek, jak i 15- i 60-latek.
1: I wspomnieliśmy o tym, że to jest przedostatnia premiera, to w takim razie co jeszcze na ten sezon artystyczny macie przygotowane? No i przy tej okazji oczywiście będziemy musieli, z przyjemnością, będziemy wspominali o kolejnej edycji festiwalu Anima.
8: Zgadza się. U nas dzieją się rzeczy bardzo równolegle. Przygotowujemy premierę z Jeziora Łabędzie w autorstwa i reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy, spektakl dla dzieci powyżej 4 roku życia. Na dużą scenę, dużo lalek, dużo wizualnych, plastycznych rozwiązań i to jest spektakl na otwarcie festiwalu Anima. Nasza propozycja, bo w kolejne weekendy i w kolejne dni festiwalu, wszystkie 4 weekendy lipca, zapraszamy do Olsztyna artystów z całej Europy, z Niemiec, z Francji, z Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, a także z innych instytucjonalnych teatrów w Polsce, grup niezależnych, prac studenckich z Akademii Teatralnej w Białymstoku i Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, z bardzo różnorodnym programem dla dzieci i dla dorosłych. Idziemy dwutorowo dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także innym wsparciu partnerów.
1: Czy podobnie jak w zeszłym roku będziemy mogli Was zobaczyć właśnie nie tylko w murach Teatru Olsztyńskiego, Teatru Lalek, ale też w plenerze, a może też jeszcze w jakichś takich zakamuflowanych scenariach?
8: Oczywiście. Na naszych dwóch, w zasadzie trzech scenach będą grane spektakle. Na te przedstawienia obowiązują bilety za symboliczne 10 zł. Na pojedyncze spektakle w plenerze, które korzystają z takiej formuły specyfik, również tam, gdzie jest ograniczona ilość widzów, ta sama zasada, ale będziemy też realizowali spektakle bezpłatne, plenerowe, na Targu Rybnym, na parkingu przy tak zwanych Szubienicach, będzie spektakl w autobusie z przejażdżką po mieście, będą spektakle tutaj w okolicach teatru, które będą w plenerze grane, no i oczywiście dzięki dofinansowaniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, wybrane spektakle zaprezentowane w Olsztynie, w kolejne dni będą prezentowane poza Olsztynem na terenie mniejszych miejscowości województwa.
1: To jeszcze na chwilę wróćmy do tego spektaklu Jezioro Łabędzie. Co o nim możemy opowiedzieć właśnie? Czy to będzie odwzorowany ten klasyk?
8: Zdecydowanie nie. To jest tylko inspiracja. Nawet tytuł się różni, chociaż nie słychać tego w radiu. Jak zobaczycie Państwo kiedyś plakat czy tytuł, to jest Jezioro przecinek Łabędzie. To jest z inspiracji baletem Czajkowskiego. Natomiast nie jest to balet. To jest spektakl lalkowy, wizualny, plastyczny, inspirowany tą historią, którą Czajkowski zapisał w librecie, natomiast autorsko przetworzony, można powiedzieć od podstaw, zrobiony przez naszą etatową aktorkę i reżyserkę i specjalistkę, jedną z najlepszych specjalistek w dziedzinie teatru dla najmłodszych widzów, Honoratę Mierzejewską-Mikoszę. Ja oglądając realizowane lalki, patrząc na projekty, które nam zostały dostarczone, uważam, że to przepiękny spektakl. Myślę, że po pierwsze bardzo wzruszający, z elementami w ogóle jakichś regionalnych nawiązań, bo będą warmińskie czepce w tych rozwiązaniach plastycznych. Będzie praca z kamerą, z teatrem cieni, ale przenikający się plany. To będzie naprawdę przepiękny, wizualny teatr.
1: Fabularnie o czym to będzie?
8: To jest historia oczywiście o miłości i wcale nie dwóch łabędzi, ale historia miłości osoby zaklętej w łabędzia, którą mu trzeba odczarować.
1: I też miałam okazję tutaj na korytarzach spotkać jeszcze Marcina Rumińskiego, który też zdradził, że będzie właśnie muzykę do tego spektaklu przygotowywał.
8: Tak, cieszę się, bo Marcin jedną realizację w tym teatrze już miał i wrócił do współpracy z nami po kilku latach. To był wybór reżyserki. Bardzo mnie osobiście cieszy, że twórcy wracają do Olsztyńskiego Teatru Lalek. Na pewno będzie to mocna muzyka z wykorzystaniem też jakichś regionalnych, ludowych fragmentów, ale też z jakimiś nowoczesnymi brzmieniami.
9: Lalki!
10: Lalki!
11: Lalki!
10: Lalki!
9: Właśnie tak?
5: A, to mi się śni. O, tyle mam na głowie. Muszę się wyciszyć.
1: Zachęcam Was do tego, żebyście i Wy się wyciszyli, na przykład wybierając się do olsztyńskiego teatru Lalek. I to wszystko w tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Za uwagę dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i mówię Wam do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy mnie słychać? No, zdaje się, że tak. Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. A skoro pojawiłam się na antenie Meloradia, to znaczy, że rozpoczynamy kolejny magazyn reporterów właśnie ze stolicy Warmii i Mazur. Jest mi niezmiernie miło Was przywitać w tymże programie i zaprosić na kolejny kwadrans, w którym będziemy sprawdzali i poznawali szczegóły dwóch tematów. Pierwszy z nich będzie związany z dziećmi i młodzieżą z podolsztyńskich gmin tym razem, a drugi temat będzie związany z wodą i z Olsztynem, tak już bardzo, bardzo konkretnie. No więc przejdźmy do tematu numer jeden, a jest nim program Z plecakiem w świat, który stworzyły trzy właśnie podolsztyńskie gminy. Gmina Jonkowo, gmina Dywity i gmina Stawiguda. O tym, na czym polega ten projekt, będą już za chwilę nam opowiadały panie właśnie reprezentujące dwie z trzech wymienionych gmin, ale oczywiście nie byłoby możliwe zrealizowanie tego projektu, gdyby nie dofinansowanie z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego też na naszej antenie za chwilę pojawi się także marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Na czym polega projekt Z plecakiem w świat?
10: Bardzo się cieszę, że trzy gminy z ITUMOF-u olsztyńskiego, czyli Stawiguda jako lider, Dywity i Jonkowo, podjęły taki dialog i wspólnie podjęły się realizację, w zasadzie najpierw złożenia i wymyślenia kierunku, jeśli chodzi o ten projekt, dzięki któremu ta blisko 6-milionowa wartość całego projektu zostanie zainwestowana. Ponad 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży, ale również ponad setka nauczycieli, opiekunów, rodziców. Oprócz tych typowych inwestycji infrastrukturalnych inwestujemy również w rozwój, w kompetencje naszych mieszkańców i ten projekt jest tego doskonałym przykładem. To jest projekt w ramach ZITUMOF-u olsztyńskiego, czyli swego rodzaju punktu projektów strategicznego. W jaki sposób było to wcześniej ustalone? Ustalona również była alokacja. Wcześniej te gminy złożyły taką propozycję, takie zapotrzebowanie, więc ten projekt został ogłoszony. Liderem jest Stawiguda, ale bez partnerów byłoby to trudnie zrobić, nie na taką skalę, stąd obecność również Indywid i Jonkowa. Został ogłoszony projekt, dobrze złożony wniosek, dobrze oceniony i dzisiaj mamy efekt w postaci podpisanej i przekazanej umowy i czekamy teraz na te efekty związane już z realizacją projektu.
5: Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że gmina Dywity może uczestniczyć w tak wspaniałym, rozległym, dużym projekcie edukacyjnym wspólnie z gminą Stawiguda i wspólnie z gminą Jonkową. Tak jak powiedziała pani wójt, bardzo ważne jest to, byśmy współpracowali, a nie dzielili się i żeby każdy nie ciągnął tylko do siebie, ale właśnie pokazywali od najmłodszych lat, że ta współpraca jest bardzo ważna. Agnieszka Sokowska-Chrywniak, wójt gminy Dywity.
1: Chciałabym, żeby pani opowiedziano właśnie, w jakim stopniu wasza gmina się będzie udzielała w tym projekcie, jak ważne dla was to jest. I chciałabym, żeby pani też trochę wyjaśniła naszym słuchaczom te słowa, które padły podczas konferencji, że no właśnie, to jest taki przykład na to, że trzeba działać wspólnie, a nie każdy jakby ciągnął do siebie.
5: Dokładnie. Dzieci się poznają. To nie jest tak, że tylko dzieci z naszej gminy będą uczestniczyły, ale również poznają te, które mieszkają po sąsiedzku. To są bardzo różne szkoły. Szkoły małe, które będą się integrowały z dziećmi z tych dużych szkół, więc te dzieciaki są zupełnie inne. To jest fantastyczne w tym projekcie, że będą właśnie się integrować, że będą się poznawały, że będą wspólnie się uczyły, bo to jest bardzo ważne. Ten cel edukacyjny, mam nadzieję, że fantastycznie wpłynie na ich rozwój, no i dalsze ich życiowe decyzje, bo uważam, że to jest ważne. I integracja właśnie pokazywana, która wychodzi od samorządów, która będzie wpływać na te dzieci, bo one będą wiedziały, że my jako gminy, jako włodarze integrujemy się i dzięki temu możemy pozyskiwać wspólnie jeszcze większe pieniądze na właśnie tego typu wspaniałe projekty.
1: I mówi pani też o edukacji, ale to będzie taka edukacja przez zabawę.
5: Dokładnie tak. To będzie taka edukacja, powiedzmy, namacalna w terenie. Dzieci nie będą siedziały w ławeczkach i uzupełniały zeszyty, tylko
7: Całą wiedzę będą mogły chłonąć poprzez dotyk, poprzez wizję w terenie. I to jest bardzo ważne.
1: Ile będzie takich dzieciaków?
7: Z naszej gminy 1400.
9: Wsparcie jest rozłożone proporcjonalnie do liczby dzieci w szkołach. I tak jak zostało powiedziane, 9 szkół, czyli wszystkie szkoły z terenu 3 gmin wezmą udział w projekcie. Często spotykamy się z gminami obwarzankowymi na różnego rodzaju spotkaniach, rozmawiamy na różne tematy ważne dla nas i ten projekt ogłoszony przez pana marszałka spowodował to, że myśleliśmy, jak zintegrować te gminy obwarzankowe, złożyć projekt. Do projektu przystąpiła gmina Dywity, gmina Jonkowa, z czego bardzo się cieszymy. Gmina Stawiguda jest liderem. No i będzie to ciężki projekt logistycznie, bo jednak trzeba tak zaplanować wyjazdy dzieci, żeby one wyjeżdżały równo w każdym miesiącu w roku szkolnym. Trzeba też wziąć pod uwagę, że są różnego rodzaju okresy, czy to zima. W zimę zazwyczaj nikt nie chce wyjeżdżać, ale tak projekt jest skonstruowany, że wyjazdy mamy w każdym miesiącu, dlatego ten autokar, ogłosiliśmy postępowanie, zakupimy ten autokar tak, żeby przewozić naszym transportem dzieci i nie wozić ich już pociągami czy autobusami, tylko żeby to zawsze było tak zorganizowane jakby na miejscu. Projekt już się rozpoczął, bo to są takie organizacyjne rzeczy. Zostało ogłoszone postępowanie. We wrześniu rozpoczniemy rekrutację uczniów, bo to 2460 dzieciaków będzie jakby jeździło na te wszystkie wyjazdy. Także zanim ta rekrutacja się zakończy, zbierzemy liczbę osób, ułożymy harmonogramy, to jeszcze trochę to potrwa, ale najważniejszy jest ten autobus, żebyśmy faktycznie mieli te dzieci czym wozić. Także myślę, że może końcówka tego roku, może następny rok właściwie bardziej, bo daliśmy pół roku na zakup tego autokaru i projekt potrwa do października 2029 roku.
11: Dopowiadała Magdalena Matracka, zastępca wójta gminy Stawiguda. Wydaje mi się, że to naprawdę fajna opcja, taki projekt i żałuję ogromnie, że za moich czasów samorządowcy nie byli tak kreatywni i nie troszczyli się tak bardzo o rozwój młodzieży i dzieci. Na szczęście czasy się zmieniły i teraz mamy ludzi, którzy o takich rzeczach myślą i którzy rozumieją, że poznawanie świata to też nauka i że to może być właśnie doskonały przykład na połączenie pożytecznego z przyjemnym. A teraz chciałabym Was zaprosić na rozmowę z dwiema innymi osobami, które są związane z olsztyńskimi wodociągami. Będą nam one opowiadały o tym, że no właśnie, olsztyńskie wodociągi dostały gigantyczne dofinansowanie na projekty, które będą realizowane w najbliższych latach. Jednym z tych projektów jest wybudowanie studni głębinowej. Te prace już się rozpoczęły w pobliżu plaży miejskiej w Olsztynie, ale to nie wszystko. No i jeszcze padnie też kilka słów zachwalających naszą olsztyńską kranówkę. Zatem posłuchajcie naszych gości.
12: Jarosław Soma, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.
1: Chciałbym, żeby nam pan wytłumaczył, na co to ponad 30 milionów będzie wykorzystane.
12: W ciągu ostatniego roku, od czerwca ubiegłego roku licząc, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało w ramach dwóch umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dysponującej w Polsce środkami unijnymi na kanalizację i gospodarkę wodną, łącznie 140 milionów złotych wartość projektów, dofinansowanie około 80 milionów złotych i to jest 14 projektów, z tego można powiedzieć, że 3 dotyczą ściśle gospodarki ściekowej, w tym największe przedsięwzięcie kilkudziesięciomilionowej wartości, zmiana systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków z powierzchniowego na drobno pęcherzykowe, co pozwoli osiągnąć nowe normy, których wymaga spełnienia dyrektywa Unii Europejskiej, zwłaszcza chodzi o związki azotu. Natomiast pozostałych 9 zadań związane jest z gospodarką wodną. Jednym z nich jest budowa nowej studni głębinowej w Olsztynie, tutaj przy stacji uzdatniania wody Zachód, czyli kolebce olsztyńskich wodociągów przed 130 laty. Nasze studnie mają po kilkadziesiąt lat i przychodzi pora na ich modernizację, budowę nowych, co też będzie wiązało się z mniejszymi kosztami eksploatacji. Te stare są mniej wydajne, zapiaszczone, mniej wody czerpią. Wobec tego zmierzamy ku sukcesywnemu budowaniu nowych studni z tych samych ujęć wodonośnych, warstw, zbiornika wód podziemnych, tego, który daje nam tej znakomitej jakości wodę. która ma wedle naszych naukowców 20 tysięcy lat. I Olsztyn, jestem przekonany, posiada najsmaczniejszą, najlepszą wodę konsumpcyjną z dużych polskich miast, bo po prostu dar natury czerpiemy bezpośrednio z warstw wodonośnych od 50 do ponad 300 metrów głębokości i ona trafia bezpośrednio do naszych mieszkań, do naszych kranów, tylko napowietrzona i po wytrąceniu związków żelaza i manganu, bez żadnej chemii stosowanej.
13: Agnieszka Remisiewicz, kierownik działu inwestycji.
1: Chciałabym, żeby nam Pani tak pokrótce opowiedziała właśnie, jak ważna jest ta inwestycja, to, że tutaj przy plaży miejskiej będzie budowana ta dodatkowa studnia głębinowa, no i właśnie też jaki projekt szerszy ona rozpoczyna.
13: Najważniejsze się zaczęło w zeszłym roku. W zeszłym roku w czerwcu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, w ramach czego otrzymaliśmy środki na realizację 4 zadań, 3 na oczyszczanie ścieków i budowę nowej studni głębinowej. Niestety ze względu na procedury bardzo długotrwające, studnia ma w planie, w projekcie 265 metrów, więc wszystkie studnie, wszystkie odwierty, które są głębsze niż 100 metrów, wymagają uzyskania zezwoleń Urzędu Górniczego w Warszawie. I uzyskanie tych pozwoleń niestety tak długo trwało, że dopiero teraz możemy tą realizację tego zadania rozpocząć. Studnia ma mieć 265 metrów, będzie pobierała wodę z utworów trzeciorzędowych i doprowadzała ją do stacji uzdatniania, a następnie do naszych mieszkańców. Także kranówka będzie jeszcze lepszej jakości niż mamy teraz. W Olsztynie mamy około 30 studni, a one są podzielone na jakby dwie części. Część jest przy ujęciu wody Wadąg, to jest w Kieślinach, i tam są studnie z utworów czwartorzędowych, czyli płytsze, około 60-70 metrów. Pozostałe studnie są tutaj właśnie przy ujęciu wody Zachód, które jako pierwsze w ogóle powstało w Olsztynie w 1897 roku. Także mamy 130-lecie w przyszłym roku i akurat na tą okoliczność skończymy nową studnię, więc świetnie się składa. Większość tych studni, które są z utworów trzeciorzędowych, czyli bardzo głębokich, właśnie znajdują się w okolicach plaży miejskiej.
1: Wspomniała Pani też tutaj przy okazji tej prezentacji o tym, że to też nie jest jedyna studnia, którą Państwo planujecie wybudować, też tutaj po sąsiedzku pojawi się jeszcze jedna.
13: Tak, planujemy jeszcze jedną. Dostaliśmy wczoraj dofinansowanie na budowę kolejnej studni. Ona będzie jeszcze głębsza, ponieważ jest położona troszeczkę wyżej przy ulicy Szumana. Na tym nasypie kolejowym też będzie to spektakularny widok, podejrzewam, jeżeli postawimy tam tą wiertnicę. Będziemy budować, ona będzie miała około 300 metrów. A tak naprawdę przez bardzo wiele lat wodociągi nie budowały nowych studni. Rozpoczęliśmy te inwestycje 2 lata temu i to było, to też jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wody po wybuchu wojny na Ukrainie, jak wiemy, jak to jest bardzo ważne, dodatkowe źródła w razie, jakby się coś miało wydarzyć, to po pierwsze, a po drugie ze względu na zmiany klimatyczne i wysychanie wielu studni. Dlatego postanowiliśmy to rozpocząć i w 2024 roku wybudowaliśmy nową studnię właśnie na ujęciu wody Wadąg, około 60 metrów, w zeszłym roku około 70 też na ujęciu wody Wadąg, no i teraz spektakularna inwestycja na pewno widokowo będzie robiła wrażenie na naszych mieszkańcach i turystach. To są działania prewencyjne. Olsztyn ma bardzo dużo studni, tak jak mówiłam, około 30, więc nie ma zagrożenia, ale studnie są już stare i musimy brać pod uwagę to, że filtry, które są w tych studniach, zaczynają przepuszczać coraz więcej piasku i wtedy mamy trudniejsze, musimy więcej pracy włożyć i wykonać w oczyszczenie tej wody, zanim dostarczymy ją do mieszkańców, więc dla naszego bezpieczeństwa też, dla ograniczenia kosztów oczyszczania wody, postanowiliśmy po prostu zainwestować w te nowe studnie. Już rozpoczynamy pracę, wykonawca przyjedzie, postawi w poniedziałek, wtorek będzie ustawiał ogrodzenie, myślę, że w środę, czwartek możliwe, że zjedzie wiertnica.
1: No właśnie tak, będzie trzeba się liczyć z pewnymi utrudnieniami przez najbliższe miesiące w związku z parkowaniem auta w pobliżu plaży miejskiej, ale nie jest to problem, z którym nie można sobie poradzić, więc po prostu przeczekajmy. Najzwyczajniej w świecie. Czekać zbyt długo nie będziecie musieli z kolei na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ona już za chwilę na falach 95, a ja, Aga Wiśniewska, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was na tę część zapraszam. Tam też będzie sporo o wodzie, ale w nieco innym kontekście.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
11: Aga Wiśniewska, witam, kłaniam się nisko wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli na Fale 95 oraz tych, którzy już z nami są, byli i mam nadzieję, że będą. Rozpoczynamy magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska, bardzo mi miło. I w najbliższym kwadransie będę miała dla Was rozmowę z jedną osobą, która moim zdaniem o wodzie w najbliższych okolicach Olsztyna wie absolutnie wszystko. Wspominaliśmy sobie jakiś czas temu na naszej antenie o tym, że właśnie olsztyńskie wodociągi będą realizowały kilka projektów, kilka inwestycji związanych właśnie z dbałością o naszą wodę, między innymi olsztyńską kranówkę, która jest doskonała i przygotowana bezpośrednio do picia zaraz po otwarciu kranu i nalaniu jej do szklanki, ale okazuje się, że nie tylko w Olsztynie jest tak dobra woda, no i właśnie też ten proces z nią związany będzie można poznać, jeśli jest się uczniem szkół z naszego regionu. Dokładnie o co chodzi będzie opowiadał nasz gość.
14: Dariusz Wasiela, dyrektor Biura Związku Gmin Ekowód w Lidzbarku Warmińskim.
1: No i właśnie Państwo teraz do Lidzbarka Warmińskiego będziecie zapraszali mieszkańców tak naprawdę całego regionu. Co tam się będzie ciekawego działo?
14: Dokładnie tak, bowiem trzeba przypomnieć, iż Związek Gmin Ekowód działa na obszarze czterech gmin. Lidzbark Warmiński, o którym pani redaktor wspomniała, Górowo i Ławeckie, Lubomino i oczywiście gmina Kolno. I na obszarze tych czterech gmin mamy swoje stacje uzdatniania wody, niektórzy na to mówią hydrofornie i to nie jest błąd, no i oczywiście swoje oczyszczanie. Tych obiektów, jeżeli chodzi o stacje uzdatniania wody, mamy 30, a to się wiąże z tym, że mamy blisko 60 studni głębinowych. Zaopatrujemy mieszkańców wodę, oczywiście tych gmin, które wymieniłem, i jeżeli chodzi o roczną produkcję wody, Ekowód produkuje rocznie blisko 630 tysięcy metrów sześciennych wody, natomiast odprowadzanych ścieków około jest 150 tysięcy metrów sześciennych, bowiem tak jak powiedziałem, również mamy oczyszczalnie, jest ich na terenie 14. Jeżeli chodzi o zajęcia edukacyjne, są to już kolejne zajęcia edukacyjne, gdyż pierwsze zajęcia odbyły się w Runowie miesiąc temu. Te zajęcia się cieszyły tak dużą popularnością, że musieliśmy ponownie otworzyć swoje obiekty na rzecz młodzieży, na rzecz przyszłych być może inżynierów, bowiem są to zajęcia adresowane do dzieci, młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych, które już stanęły przed wyborem, jaka szkoła średnia, ale też są adresowane do młodzieży ostatnich klas szkół średnich, którzy zastanawiają się nad kierunkiem studiów. Być może właśnie będzie to ochrona środowiska, być może będą to budowle hydrotechniczne, a może rolnictwo. Stąd też muszę przyznać, że te zajęcia się cieszą dlatego tak dużym powodzeniem i popularnością wśród młodzieży, ale również i nauczycieli. Te zajęcia będą odbywać się w stacji uzdatniania wody w Blankach, w naszym najnowocześniejszym obiekcie. Obiekt powstał w 2023 roku. Co ciekawe, ten obiekt kosztował blisko 4 360 000. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest duża kwota na ten obiekt, z czego pozyskane zostały pieniądze z Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, blisko kwotę 3 600 000. Jeżeli chodzi o zastosowaną technologię, to muszę powiedzieć, że jest to najnowocześniejsza technologia, która zapewnia wodę dobrej jakości pod odpowiednim ciśnieniem dla wszystkich odbiorców w danych miejscowościach, bowiem to nie tylko są mieszkańcy miejscowości Blanki, ale również miejscowości Suryty, mieszkańcy Kochanówki, Kierza czy Gajlit. To już mamy 5 miejscowości. Co ciekawe, na terenie działania Ekowodu my mamy dywersyfikację. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tak się zdarzy, że jest awaria w danej hydrofornii, wówczas jesteśmy w stanie mieszkańców z danej miejscowości przełączyć dopływ tej wody z innej hydrofornii, z innej miejscowości, aby byli zaopatrywani na bieżąco wodę, bo przecież to nie tylko gospodarstwa domowe, ale to są też gospodarstwa rolne, gdzie ta woda jest po prostu potrzebna. Dlatego też dzieciaki są zapraszane i w ramach budowy tej stacji uzdatniania wody, ta stara stacja uzdatniania, starzy mieszkańcy mówią, poszła już, można powiedzieć, w niebyt, to była jeszcze stacja kontenerowa, mamy budynek o powierzchni blisko 175 metrów kwadratowych, proszę sobie wyobrazić, na taką miejscowość, jest to dość duży budynek, no oczywiście sterownia, chlorownia, oczywiście są agregaty. Wodę do stacji uzdatniania dostarczają dwie studnie głębinowe, które mogą pracować naprzemiennie, w pełni zautomatyzowane, mogą też pracować jednocześnie, jeżeli byśmy tutaj mocno potrzebowali pracy dwóch pomp. Stacja uzdatniania, a w ogóle uzdatnianie wody w tej stacji polega na usunięciu dwutlenku węgla przy wytrącaniu ponad normatywnych ilości żelaza i manganu przy pomocy tlenu. Czyli mamy tutaj nierozpuszczalne związki, zatrzymywane one są na takim specjalnym złożu filtracyjnym. Czyli po uzdatnianiu wody, ta młodzież właśnie będzie mogła zobaczyć, że ta woda kierowana jest do dwóch zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki retencyjne mają pojemność użytkowo blisko 75 metrów sześciennych. Woda z tych zbiorników jest tłoczona do sieci poprzez zestaw pomp wirowych, to są takie specjalne pompy, pod stałym ciśnieniem, co zmniejsza ryzyko awarii w sieci wodociągowej. Tak jak powiedziałem, jest to najnowocześniejsza stacja uzdatniania na terenie ekowodu i praca tej stacji odbywa się w pełni automatycznie, bez przebywania obsługi eksploatacyjnej. Oczywiście w każdym momencie można te automaty wyłączyć, ale jest to o tyle bezpieczne, że po prostu tu komputery sterują załączeniem, wyłączeniem i możemy tutaj spokojnie egzystować w swoich domach, a dzienna produkcja wody w zależności od pory roku tylko na tej stacji waha się od 85 do 120 metrów sześciennych wody. Szanowni Państwo, jest to bardzo duża produkcja wody, biorąc pod uwagę, że te miejscowości są różnie ukształtowane. Część miejscowości jest w dole, część jest wyżej. Trzeba pamiętać, że to nie jest jak w przypadku miasta, że mamy zwartą zabudowę, wszystko widzimy i tak dalej. Tu mamy różnie teren ukształtowany. To są miejscowości, gdzie te nasze rurociągi od stacji muszą przebiegać po różnych terenach. Stąd też jest ważne, aby te pompy były określonej wydajności. Oczywiście tutaj nasza woda spełnia wszystkie wymagania dla wody pitnej, a jej jakość jest stale monitorowana, chciałbym podkreślić, przez akredytowane laboratoria. No i oczywiście powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Także tutaj nasza woda tu na Warmii, w Lidzbarku Warmińskim, w gminie Lidzbark Warmiński, w gminie wiejskiej, ale też i w Kolnie, czy w Górowie Ławieckim, czy wreszcie w Lubominie, możemy powiedzieć, że jest naprawdę najwyższej jakości, smaczna i możemy, jak to dzieciaki mówią, tę kranówę pić bez żadnej szkodliwości i bez obaw, że się coś zdarzy. Co ciekawe, Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że te zajęcia się cieszą dużą popularnością, bowiem dzieciaki będą mogły zobaczyć, co to znaczy ta studnia głębinowa, bo generalnie im się to kojarzy gdzieś ze studnią u babci, dziadka, oczywiście tam do 30 metrów, czy troszeczkę powyżej, a nawet czasami gdzieś są na działkach i te studnie są naprawdę bardzo płytkie. Tutaj są studnie 80 metrów i więcej, dlatego też będą mogli zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda ten proces filtracji, o czym mówię, jak jest ta droga przesyłu wody, co to znaczy automatyczne sterowanie. Będą mogli zobaczyć całą tę szafę elektroniczną sterowania, która jest zamontowana. No i wreszcie będą mogli zobaczyć te zbiorniki. Co to znaczy ta hydrofornia? Muszę powiedzieć, że po pierwszych zajęciach, które były w Runowie, dzieciaki sobie nie zdawały sprawy, że taki obiekt jest na terenie ich miejscowości. Tutaj, co ciekawe, przyjeżdża młodzież nie tylko z gminy Lidzbark, ale też z gmin ościennych, z innych placówek oświatowych. Stąd jesteśmy otwarci i takie zajęcia edukacyjne będą cykliczne. W tym roku zajęcia szkolne się kończą, można powiedzieć, z końcem czerwca, chociaż rok szkolny kalendarzowo wiadomo, że trwa do końca sierpnia, ale od września, kiedy przychodzi nowy rok szkolny, zasiada z dzieciakami, młodzieżą w ławkach. My również z tymi zajęciami edukacyjnymi będziemy rozpoczynać nowy rok szkolny 2026-2027 i będziemy również swoje podwoje otwierać dla przyszłych inżynierów, czy to hydrologii, czy ochrony środowiska, czy też rolnictwa, leśnictwa i tak dalej, bowiem będziemy chcieli powiedzieć i pokazać, że praca na Warmii i Mazurach jest. Fachowców nam potrzeba coraz więcej, tylko po prostu trzeba się z nią zaznajomić. Być może w ten sposób też zachęcimy do pozostania w naszym pięknym regionie, bowiem pamiętajmy, że te gminy, które wymieniłem, są naprawdę piękne do życia i można tam spokojnie żyć, spokojnie pracować, stąd też i edukacja jest na najwyższym poziomie, co pragnę podkreślić, dlatego też w tym momencie chciałbym zachęcić do uczestnictwa w naszych zajęciach. Po ostatnich zajęciach, kiedy pedagodzy powiedzieli, że my sami żeśmy się dużo dowiedzieli, bo przecież na takiej stacji to jest nie tylko proces fizyki, nie tylko chemii, ale biologia, ale też mogą być młodsze dzieciaki. To jest przecież w końcu lekcja przyrody w praktycznym tego wydaniu. Dlatego też można naprawdę dużo rzeczy zobaczyć, dużo rzeczy dotknąć. Dzieciaki próbują tę wodę. Oczywiście można próbować bez problemu. Są zdziwione, że ona jest tak zimna. No bo rzeczywiście mówią, o, jest naprawdę dość głęboko, skoro jest taka zimna. To jest właśnie odpowiedź najmłodszych. Dlatego my jesteśmy tutaj otwarci na każdą grupę wiekową dzieci i młodzieży. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do tego, aby po prostu z nami się kontaktować z ekowodem Lidzbark Warmiński. Znajdujemy się przy ulicy Olsztyńskiej 10D w Lidzbarku Warmińskim. Gorąco zachęcam. Można też poprzez naszą stronę internetową Ekowód Lidzbark Warmiński, bądź też jesteśmy obecni też na Facebooku. Nasz zakład budżetowy jest obecny, dlatego też zachęcam, jeżeli ktoś by chciał się z nami skontaktować, są tam numery telefonów, jest mail, bez żadnego problemu można z nami się skontaktować, że chciałby przyjechać, chciałby zobaczyć takie obiekty. No i oczywiście, kiedy będą takie zajęcia się odbywały, jesteśmy do Waszej dyspozycji, drodzy słuchacze Meloradio, i gorąco zachęcam. Natomiast ci, którzy nie byli i tak naprawdę sobie wyobrażają, że to jest taka pewnie studnia gdzieś tam na podwórku, jest jedna pompa, to są w wielkim błędzie. To nie tak, to jest cały proces, który wymaga, aby tę wodę wydobyć, doprowadzić do odpowiednich parametrów oczywiście i tłoczyć ją do tego stopnia, żeby pod takim ciśnieniem, żeby ona była u nas w domach, w mieszkaniach, byśmy mogli bezpiecznie ten kurek, jak to się mówi, odkręcić. Ale też, co ciekawe, dzieciaki po takich zajęciach mówią, że wiedzą, jak ważne jest oszczędzanie wody, że trzeba jednak ten kran dokręcić, że to napełnianie tych basenów tą wodą pitną, to jest rzeczywiście strata, jeżeli mamy zbiorniki otwarte wodne wokół nas, jest tyle. Chociażby w samym Olsztynie, w granicach administracyjnych mamy 11 jezior i powiem szczerze, zachęcam do kąpania się właśnie w jeziorach, a nie marnowania wody na rzecz basenów, tak? Woda jest na najwyższe dobro. I kiedy młodzież odpowiada, że do tej pory spotykali się z wodą w procesach chemicznych, jeżeli mówimy o klasach starszych, klasach maturalnych, młodzi odpowiadają, że na lekcjach biologii, no bo przecież ciało ludzkie w 85% jest zbudowane z wody, kiedy woda jest tym roztworem, no to mówią, że teraz oni rozumieją, jaka ważna jest ta woda w życiu i jak trzeba ją szanować. Dlatego też te lekcje są po to, aby pokazać wszystkim, że o wodę należy dbać. Woda to jest życie. Do tej pory zawsze mówiliśmy, woda to żywioł, ale tu pokazujemy, że woda to życie. Stąd też chcemy pokazać właśnie, jak ten proces wygląda od tej drugiej strony. Ile to potrzeba pracy, zanim tę wodę będziemy mieli w tej naszej szklaneczce wody, a zanim ją wypijemy, duszkiem niektórzy mówią. Natomiast też podkreślamy, że tu, na tych terenach, na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, Lubomino, Kolno i oczywiście Górowo i Ławeckie mamy wodę tak zdrową, że nie musimy szukać wody w sklepie, tylko możemy z tą szklanką iść do kranu i naprawdę ją napełnić i wypić. Naprawdę ta woda jest zdrowa, a my, pracownicy wszyscy Ekowodu, dokładamy wszystkich starań, abyście Państwo bezpiecznie mogli korzystać.
1: No właśnie też tutaj po sąsiedzku teraz będzie kopana kolejna studnia głębinowa olsztyńskich wodociągów, i które też się szczycą tym, że właśnie mają taką kranówkę, która jest zdrowa, która jest wprost do picia. Ale tak sobie pomyślałam o tym, że skoro tutaj te inwestycje trwają, to właśnie u Was będą mogli też uczniowie z tych olsztyńskich szkół, bo przecież to nie jest daleko do Lidzbarka, można to jechać w kilkadziesiąt minut i właśnie tam zobaczyć właśnie, jak ten cały proces przebiega.
14: Dokładnie tak. Tu każdy może przyjechać, tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba się zgłosić i można zobaczyć od środka, jak to wygląda. Tym bardziej, że stacja uzdatniania wody w Blankach, ona jest zlokalizowana niedaleko Olsztyna, bo przecież to jest około 12-13 kilometrów od miejscowości Derc w gminie tutaj Jeziorany, a po części to już można powiedzieć, że to jest gmina już Barczewo, bo tamte niektóre miejscowości sąsiednie. I powiem szczerze, że do samego Lamkowa to my mamy od tej stacji około 14 kilometrów, która już jest ta miejscowość z kolei w gminie Barczewo. No to Barczewo to praktycznie Olsztyn. I to jest, dzieciaki, młodzież mówią rzut beretem. Zgadzam się, rzut beretem. A to, co pani powiedziała, ta woda na Warmii i tu w Olsztynie, ale i w tych gminach, co wymieniłem, ona naprawdę jest zdrowa i tu nie ma żadnych obaw. Stąd też możemy ją bezpiecznie spożywać, ale musimy ją szanować, bo ta woda to jest naprawdę najwyższe dobro. Bez wody człowiek nie przeżyje więcej niż 24 godziny, proszę mi wierzyć. Bez jedzenia możemy żyć dłużej, ale bez wody nie przeżyjemy dłużej niż 24 godziny.
11: Dariusz Wasiela zachęcał do skorzystania z programów edukacyjnych w Związku Gmin Ekowód w Lidzbarku Warmińskim. Takie zajęcia w terenie się w Olsztynie odbywały, na razie nic o nich nie wiadomo, więc skorzystajcie z tych, które się odbywają. No może akurat nie jeszcze teraz przed wakacjami, ale no właśnie przecież od września ponownie można się po takie zajęcia zgłosić. I tymi słowy chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za kolejne spotkanie i od razu też zaprosić Was na następny, które oczywiście tradycyjnie na naszej antenie o stałej porze się pojawi. Aga Wiśniewska, kłaniam się i mówię do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd.

0: shopping.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. O reklamie.
5: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Meloradia Olsztyn.
1: Gdybym miała być teraz jakąś księżniczką, to zdecydowanie byłabym śpiącą królewną, bo pogoda w Olsztynie jest taka, że nic tylko się ułożyć na swoim puchatym łóżeczku właśnie, przykryć jeszcze bardziej puchatą kołderką, zawinąć się w kłębuszek i tak sobie po prostu ziuśkać. Niestety nie jestem Kopciuszkiem, ani żadną inną księżniczką i po prostu musiałam zakasać rękawy i zabrać się do roboty. I właśnie dlatego tutaj teraz jestem razem z wami na antenie Meloradia, żeby przedstawić wam kolejny odcinek magazynu reporterów właśnie Meloradia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska i bardzo serdecznie was zapraszam na to spotkanie. Postaram się, żebyśmy się wszyscy razem nieco bardziej ożywili, bo ta pogoda naprawdę temu nie sprzyja, żeby się cokolwiek chciało chcieć. Ale na szczęście wielu osobom w Olsztynie jeszcze się chce i właśnie o ich poczynianiach będziemy sobie słuchać w najbliższym kwadransie. Zaczniemy kulturalnie, bo właśnie w Olsztynie, w stolicy Warmii i Mazur, odbyło się po raz pierwszy Forum Kultury Pracuj w Kulturze, a to wydarzenie ogólnopolskie, które odbywa się generalnie już po raz siódmy. No i właśnie w związku z tym do Olsztyna przyjechało mnóstwo znamienitych gości, wśród których był między innymi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski, którego za chwilę na naszej antenie usłyszymy. Tuż po nim wystąpi dyrektor warmińsko-mazurskiej Filharmonii Janusz Ciepliński, następny będzie prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, znany nam także bardzo dobrze z anteny marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, a wystąpienia zakończą się kilkoma słowami od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Macieja Wróbla.
2: Bardzo dziękuję za tą propozycję stanięcia wspólnie, dlatego że Forum Pracuj w Kulturze to jest podkreślenie, że kultura w Polsce dzieje się na przecięciu miast, regionów, także instytucji narodowych. Ten format Forum Pracy w Kulturze jest formatem krążącym, podróżującym po Polsce. Jesteśmy dzisiaj w Olsztynie, ale w przeszłości byliśmy w Sopocie, w Gdańsku, w Katowicach, w Lublinie, w Warszawie, w Krakowie, po to, żeby pokazywać, jak różnorodna jest polska kultura, ale też pokazywać, kto jest siłą w polskiej kulturze. To są często osoby pracujące w instytucjach, w bibliotekach, centrach, domach kultury, w organizacjach pozarządowych. Według danych GUS-u tych osób pracujących w kulturze, w instytucjach, to jest ponad 120 tysięcy osób, w zawodach artystycznych 62 tysiące osób, ale razem w przemysłach kreatywnych i w sektorze kultury to prawie 600 tysięcy osób. Te osoby muszą czerpać wiedzę, muszą czerpać siłę. Jest to jedyne takie forum, które poświęcone jest zarządzaniu zasobami ludzkimi, a bardziej talentami. I my dzisiaj tutaj na konferencji będziemy poznawać zarówno najnowsze trendy dotyczące tego, jak budować siłę i odporność instytucji kultury, kompetencje w zarządzaniu zespołami, ale także jak w spolaryzowanym, podzielonym świecie nadawać naszym działaniom, naszym instytucjom sens. Nie sens wsobny, nie do środka, ale dla społeczności, dla rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję panu ministrowi za obecność tutaj i za wsparcie tego forum po raz kolejny przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też bardzo dziękuję gospodarzom, władzom regionu, panu marszałkowi, panu prezydentowi, no i też goszczącej nas wspaniałej Filharmonii, w której odbywało się już kilka wydarzeń w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej. Wspólnie organizowaliśmy tutaj także wydarzenia, także bardzo pięknie jest być w Olsztynie.

0: Myślę, że jedną z ról, poza tą oczywistą, przygotowywanie repertuaru programów symfonicznych, jest to, żeby filharmonia była czymś w rodzaju takiego hubu skupiającego różnych ludzi, którzy tworzą kulturę w sposób czy to instytucjonalny, czy działają jako freelancerzy na rynku. Filharmonia Warmińsko-Mazurska, i wiem, że nie jesteśmy jedyną instytucją i nasze podejście nie jest jakoś specjalnie wyjątkowe, jest takim miejscem spotkania, dawania ludziom także z ruchu amatorskiego przestrzeni do tego, żeby mogli być, tworzyć, działać, oczywiście w miarę naszych zasobów, więc instytucje pełnią, to może nie jest specjalnie odkrywcze, ale wydaje mi się taką kluczową rolę we wspieraniu, w dawaniu możliwości rozwoju artystom i także działaczom kultury. Osobiście nie przepadam za słowem działacz, ono mi się jakoś tak kojarzy, już jak Państwo widzicie, jestem człowiekiem starej daty, ale tak jak powiedział Pan Dyrektor, trudno sobie bez kultury wyobrazić w ogóle nasz współczesny świat. Unikając banałów, mam nadzieję, że będą takimi dniami też wyjątkowych spotkań, wyjątkowych rozmów i też wyjątkowych inspiracji, bo my de facto pracujemy na zapale, pracujemy na emocjach, pracujemy na entuzjazmie, którego bardzo potrzebujemy, i jestem przekonany, że wyjeżdżając też z Olsztyna z takim entuzjazmem, wzmocnieni, będziemy z tym większym zapałem działać, żeby kulturę w Polsce i nie tylko w Polsce budować. Bardzo dziękuję.
1: Szanowni Państwo, o mieście, o tym, jakie ono jest, jaki jest jego charakter, jak się buduje jego prestiż i dumę z bycia mieszkańcem Olsztyna, no nie świadczą kilometry wylanego betonu i asfaltu. Świadczy o tym kultura i oferta, jaką mamy dla mieszkańców. I bardzo dziękuję, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać w Olsztynie i rozmawiać także o kulturze Olsztyna, o rozwoju naszych jednostek kulturalnych właśnie w kontekście całego kraju, bo jest to wydarzenie ogólnopolskie i dzieje się w Olsztynie. I to znowu jest znak, że miasta takie jak Olsztyn, do tej pory trochę gdzieś z boku, są widziane z perspektywy Warszawy, są dostrzegane i też ktoś chce je poznawać, ktoś chce się ich uczyć, ktoś dostrzega, że tu też powstają wyjątkowe i wartościowe wydarzenia i dzieła, że mieszkają ludzie wrażliwi i otwarci, że tu też jest kultura. Pana ministra nie trzeba było nigdy do tego przekonywać. I za to dziękuję, bo obiecywaliśmy to jeszcze kilka lat temu naszemu środowisku związanemu z twórczością, z kulturą, że do takiego forum, do takiego dialogu, do takiej debaty właśnie w Olsztynie dojdzie. I dzięki świetnej współpracy z ministerstwem i z instytutem inaugurujemy taką rozmowę, taką debatę. Bardzo, bardzo za to dziękuję, za tą współpracę. Jesteśmy współorganizatorem jako miasto i z tego też się bardzo cieszę, bo nasze instytucje również będą gościć twórców, animatorów z całej Polski, więc możemy wymienić się doświadczeniami. Unikalna okazja, unikalna szansa. Dziękuję bardzo.
2: Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Piękne podziękowania dla Pana Ministra i Pana Dyrektora za to, że możemy się spotkać na Warmii Mazurach, w Olsztynie. Bardzo się cieszę, że możemy Was tutaj gościć, chociaż powiedzenie, że gościmy Pana Ministra Macieja Wróbla, jest lekkim nadużyciem, ale pięknie dziękuję. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w naszej jednostce kultury samorządu województwa. Wspólnie z Panią Marszałek od dłuższego czasu zabiegamy, żeby ogólnie jako zarząd województwa zabiegamy o to, żeby region rozwijał się w równomierny, zrównoważony sposób, ale bardzo nam zależy również na tym, żeby kultura docierała do każdego mieszkańca naszego regionu, począwszy od Tolkmicka, skończywszy na Gołdapi. Z racji tego, że nasze województwo jest bardzo rozległe, nie jest to proste, ale mamy pewne narzędzia, które już wdrażamy w życie i one naprawdę działają. Natomiast bez ludzi kultury, bez animatorów, bez pasjonatów będzie to po prostu trudne, a może nawet niemożliwe. Dlatego bardzo się cieszę, że takie spotkanie spotkanie, taka konferencja jak ta, która tak naprawdę rozpoczęła się dzisiaj, wczoraj rozpoczynamy ją dzisiaj konferencją, jest właśnie tutaj w naszym regionie, bo możemy usłyszeć wiele ciekawych rzeczy, skorzystać z doświadczeń innych po to, żeby łatwiej było nam wdrażać.

0: nasze pomysły. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście dzisiaj tutaj z nami. Pięknie dziękuję.
1: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Pierwsze Forum Pracy i Kultury w Olsztynie, ale siódme w ogóle. To też ważny sygnał dla wszystkich, że Państwo dostrzega potrzebę decentralizacji w mówieniu o kulturze, bo wydarzeń kulturalnych, które mają znaczenie dla kadr i dla kultury ogólnopolskiej, w regionach robimy coraz więcej i robimy też coraz więcej tych wydarzeń na wschodzie naszego kraju właśnie po to, żeby pokazać, że kultura jest wszędzie, kultura jest dla każdego i kultura jest ważna w każdej społeczności, nawet tej najmniejszej. Mówiąc o kulturze w skali kraju, należy wspomnieć o dwóch głównych aspektach. Po pierwsze, ogromne, gigantyczne środki na infrastrukturę kultury w całym kraju, które obecny rząd realizuje. Takich pieniędzy na inwestycje w kulturę w Polsce nigdy nie było. A z drugiej strony, ogromną wagę przywiązujemy do ludzi kultury, do wszystkich tych, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą, bo kultura to też praca, budują fundament naszej tożsamości. Stąd to ten rząd zrealizował dwa postulaty środowiska artystycznego, które były nie do zrealizowania przez dekady, czyli nowelizacja rozporządzenia o czystych nośnikach i ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artysty. Dlatego dzisiaj w dobie algorytmizacji i cyfryzacji, ale także właśnie ogólnonarodowej dyskusji o tym, czy artysta jest nam w ogóle potrzebny, rozmawiać będziemy o kulturze w stolicy Warmii i Mazur, regionu wielokulturowego, regionu niezwykle ważnego, bo ta dyskusja jest nam potrzebna chociażby dlatego, żeby także na szczeblu lokalnym wszyscy ci, którzy dbają o kulturę, dbają o słowo i budują także lokalną tożsamość małych ojczyzn, czuli, że mają wsparcie państwa, które chce, aby kultura się rozwijała. Kiedy z jednej strony grozi nam rosyjska dezinformacja, musimy pamiętać o tym, że to właśnie kultura ratowała nasz naród, nasz język, gdy Polski nie było na mapach Europy, na mapach świata. Cieszę się bardzo, że z taką wielką sympatią pan marszałek, pan prezydent, dyrektor Filharmonii przyjęli inicjatywę organizacji 7. Forum Pracuj w Kulturze tutaj w Olsztynie, w stolicy Warmii i Mazur. To jest fantastyczna współpraca, bo także, no nie ukrywajmy, lubimy się i znamy od lat i cieszę się, że mogliśmy zorganizować to forum w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkim tym, którzy przyjechali do Olsztyna z najodleglejszych zakątków naszego kraju, życzę, aby to był dobry, konstruktywny czas, dobrych obrad, dobrych warsztatów, no i fantastycznej pracy w kulturze. Dziękuję.
2: Forum przyciągnęło tłumy osób związanych ze środowiskiem kulturalnym, nie tylko z naszego regionu, ale i też nieco szerzej, bo właśnie z Polski. A w związku właśnie z tym, że forum ma taką formułę objazdową, to przynajmniej na razie do Olsztyna nie wróci. Chociaż nigdy nie wiadomo. Może akurat tutaj organizatorom spodobało się najbardziej i zdecydują, że właśnie w przyszłym roku ponownie zagoszczą w stolicy Warmii i Mazur. Natomiast teraz chciałabym na chwilę zmienić temat i jeszcze powspominać trochę Dzień Dziecka, bo to był taki moment bardzo ważny dla uczniów szkoły podstawowej nr 13 w Olsztynie. A to dlatego, że wprawdzie inwestycja została dane już nieco wcześniej, ale oficjalnie do użytku uczniów. Nowe boisko zostało dopuszczone właśnie 1 czerwca przy okazji Dnia Dziecka. A na tym otwarciu obecny był m.in. prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
3: Witam serdecznie. Moi drodzy, pytanie do dzieci. Jaki jest dzisiaj dzień?
4: Dzień Dziecka!
3: A co się dostaje w Dzień Dziecka?
4: Dzień.
3: Więc moi drodzy, no to jest Dzień Dziecka, mamy prezent, to jest to boisko, walczyli o nie i te dzieci, i szkoła, i rodzice, bo to jest też część budżetu obywatelskiego miasta Olsztyna, ale bez współpracy z rządem, który dzisiaj tutaj reprezentuje pan wojewoda, bez tych pieniędzy, które udało się pozyskać jeszcze dodatkowo, ten obiekt nie byłby taki piękny i taki, w takim rozmiarze, w takim kształcie, jakim tutaj jest. Więc bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że mogliśmy to zrealizować. No prezent, taki za 1 700 000, akurat takie prezenty dzieci najbardziej lubią. Bawcie się tu dobrze, czujcie się tutaj dobrze, czujcie się jak u siebie, bo jesteście u siebie. Bardzo lubię takie prezenty dawać i to jeszcze w Dzień Dziecka. Moi drodzy, to jest dla Was. Dziękuję całej społeczności szkolnej. Dobrze używajcie tego obiektu.
2: Tymczasem pierwsza część naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna dobiega końca, ale do obu tych tematów wrócimy za chwilę, bo jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto byłoby tu wspomnieć. Zostańcie zatem z 95, a zachęca Was do tego Aga Wiśniewska.
5: To jest tydzień. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Dwa tematy przed nami w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, na który zaprasza Was Aga Wiśniewska, czyli ja. Kłaniam się nisko, witajcie. I właśnie, wśród tych dwóch tematów będą tematy, które już ostatnio były poruszone na naszej antenie. Teraz do nich nieco wrócimy, ponieważ pojawiły się jeszcze nowe wątki. A tymi wątkami są między innymi zmiany w prawie dotyczące artystów, a konkretnie chodzi o wsparcie socjalne właśnie dla tej grupy. Ten pomysł podniósł wrzawę w społeczeństwie. No i właśnie też ten temat został wywołany podczas 7 Forum Pracuj w Kulturze, które odbyło się, przypominam, w Olsztynie. I tutaj o krótki komentarz został poproszony dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Janusz Ciepliński.
6: Zabolało. Ja chciałbym się trzymać z dala od polityki, bo jestem artystą, a nie politykiem, ale powiem tak, te tony hejtu, które się leją w mediach, trochę sprawiają, że strach jest dzisiaj wejść do taksówki i powiedzieć, że jest się muzykiem, żeby nie oberwać kluczem do wymiany opon w samochodzie. Na pewno istnieje potrzeba komunikowania tego, kim jesteśmy, zwłaszcza, że gro artystów tak naprawdę bardzo ciężko pracuje i to od dziecka, opłacając składki i tak dalej, i tak dalej. Z pewnością trzeba o tym rozmawiać, ale też jakkolwiek może zabrzmi to nieco, jakby to powiedzieć, tak jakbym zadzierał nosa, ale powiem, od zarania jest tak, że 2% ludzi słucha muzyki klasycznej. I jeśli niektórzy politycy nie rozumieją, że kultura bez wsparcia instytucji takich jak państwo, kiedyś to byli mecenasi, arystokraci, książęta, kościół, taka kultura nie może istnieć, bo mówiąc o ogródku filharmonii, tylko filharmonia może zagrać 5. symfonię Beethovena albo 2. symfonię Malera. Nie zrobi tego prywatna agencja i jeśli ktoś uważa, że jeśli to jest potrzebne, to ludzie sobie kupią bilet, to za ten bilet, żeby utrzymać filharmonię i zagrać arcydzieła muzyki symfonicznej, musieliby płacić po 1000, po 1500 zł. Dlatego prywatny biznes organizuje koncerty komercyjne, a my dbamy, żeby nie stać się pustynią, żebyśmy nie zaczęli się walić maczugami po głowie. My gramy Beethovena, Brahmsa, Chopina i dlatego potrzebujemy wsparcia. I to jest umowa społeczna w cywilizowanych krajach, takich jakim jest Polska. I dlatego o tym mówimy. Ale oczywiście jestem w stanie zrozumieć też emocje, które towarzyszą niektórym osobom. Jesteśmy w stanie o tym rozmawiać. Nie obrażamy się, robimy swoje, nic nowego pod słońcem.
7: Ja przepraszam, nie chcę dominować w tym dyskursie, ale jako dyrektor Narodowego Centrum Kultury, które jest instytucją infrastrukturalną, czyli my nie tyle tworzymy własne programy artystyczne, czy nie jesteśmy interesariuszem tych rozwiązań, ale od wielu lat przyglądamy się kondycji zawodowej, warunkom pracy, zatrudnienia, wynagrodzeniom w sektorze kultury. Współpracujemy z najważniejszymi ośrodkami badawczymi, w tym zakresie uniwersytetami i jesteśmy organizatorem Narodowego Obserwatorium Kultury jako platformy, która bada wszystkie aspekty działalności kulturalnej, zarówno od strony twórców, jak i odbiorców w szerokim polu oddziaływania wzajemnego. I możemy powiedzieć, że te liczby, które przebadała profesor Ilczuk, czyli te 62 tysiące twórców wszystkich zawodów kreatywnych, około 18 tysięcy osób z tej grupy pracuje na granicy ubóstwa. Te rzeczy zostały rzetelnie zbadane i pokazane. W większości krajów europejskich, tych, które uważają się za kraje dobrobytu, które osiągnęły pewien efekt solidaryzmu społecznego, sukcesu gospodarczego, ale też które borykają się z podobnymi problemami, wprowadziły prawo do wyrównań społecznego ubezpieczenia artystów. Krótko mówiąc, te pieniądze nie idą wprost do artystów, ale do systemu ubezpieczeń społecznych, aby zabezpieczyć również nas, społeczeństwo, na skutki takich trudnych dla społeczeństwa zagadnień jak bezdomność, ubóstwo, przerzucenie na społeczeństwa kosztów leczenia. W naszym interesie, w interesie dojrzałego państwa, ale także ekosystemu kultury rozumianego jako przestrzeń solidarności, współdziałania, jest także głośno mówić i wspierać te działania i mam absolutne przekonanie, że to jest także rola instytucji kultury, aby uświadomiły znaczenie, rolę twórczości artystycznej i kreatywnej w budowaniu trwałości systemu społecznego, tożsamości naszego kraju i tego, co powiedział też pan minister. Nie ma bez dzieł, nie ma bez wytworów kultury żadnego kraju, żadnego narodu. O tym decydowała twórczość naszych wielkich poprzedników, przodków, wtedy, kiedy nie było polskiej państwowości, ale dzisiaj z kolei twórczość, kreatywność jest jednym z największych, najważniejszych aspektów tego, co mówimy soft power, czyli w epoce polaryzacji, rozlicznych zagrożeń, globalizacji, ale też dezinformacji płynącej przede wszystkim ze strony Rosji, budowanie silnej tożsamości opartej na kulturze jest w żywotnym interesie naszego państwa.
2: A kilka słów o samym forum ma do powiedzenia jeszcze też człowiek, który już się przed chwilą na naszej antenie pojawił. To dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski.
7: Każdy forum ma swój temat wiodący. W tym roku tym tematem jest budowanie sensu w instytucjach kultury, w zarządzaniu dużymi zespołami. Przede wszystkim budowanie tej siły i odporności w samych instytucjach po to, żeby miały odwagę mierzyć się z najważniejszymi wyzwaniami demograficznymi, cyfrowymi, dezinformacyjnymi, ale także z realnymi wyzwaniami, przed którymi stoją miasta, regiony, powiaty. Dajemy siłę przede wszystkim poprzez wymianę doświadczeń, czyli dyrektorzy, kierownicy zespołów, liderzy działów HR, zarządzania wymieniają się często wiedzą z osobami z małych ośrodków, gdzie ta wiedza no, po prostu jest niezbędna. Tamtej siły, tamtego entuzjazmu. To nie tylko entuzjazmem się buduje kulturę, to są konkretne kompetencje. Dowiadujemy się o tym od badaczy, od trenerów, od profesjonalistów w zarządzaniu dużymi zespołami, profesjonalistów od motywowania, od budowania także zespołów, które są oparte na różnorodności. Po każdym takim forum pozostaje raport z badań, ale też to, co jest dużo ważniejsze, trwałe sieci współpracy, relacji, przyjaźni pomiędzy uczestnikami, uczestniczkami tego forum. Tutaj są osoby, które jeżdżą na forum od wielu już lat. To są naturalnie liderzy w swoich regionach, w swoich powiatach. Ja bardzo lubię tą metaforę murmuracji. To są te bryły ptasiego lotu, w którym o trajektorii lotu może zadecydować czasami jeden najsłabszy osobnik w stadzie. I bardzo często widzimy tutaj w tej grupie liderów, liderek kultury osoby, które wyjeżdżają tutaj z realną siłą, sprawczością, z motywacją do działania na poziomie lokalnym. Taką kulturę budujemy. Panowie, pan minister, pan marszałek, pan prezydent mówili o infrastrukturze kultury w tej materialnej, instytucjonalnym sensie. My tutaj rozmawiamy o infrastrukturze ludzkiej, o infrastrukturze sensu i o tych osobach, które budują realnie trwałość i odporność społeczną.
2: A teraz jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy z dyrektorem Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii Januszem Cieplińskim, no bo jeszcze miałam kilka takich dodatkowych pytań do niego.
8: Panie dyrektorze, chciałbym, żeby nam pan troszeczkę podpowiedział w ogóle, jaki akcent taki nasz olsztyński, wasz filharmonijny, tutaj podczas tego forum się znalazł.
6: To jest przede wszystkim konferencja, w której dyskutujemy, rozmawiamy, są panele, warsztaty. No, Filharmonia jest gospodarzem tego pierwszego dnia, ale oczywiście też Filharmonia przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury organizuje koncert. Będziemy mieli też wieczorem specjalnego gościa, to będzie pani Monika Bożym, jedna z najwybitniejszych polskich jazzowych wokalistek, więc tu będzie taki akcent. No, co do Filharmonii, my reprezentujemy, że tak powiem, ten komponent muzyki klasycznej, muzyki symfonicznej, ten komponent właśnie dużej instytucji, która szczególnie w takim województwie naszym ma być troszeczkę hubem, miejscem wspierania też na przykład freelancerów, właśnie osób, które no, nie mają tego komfortu pracy na etacie. Stąd jesteśmy i gospodarzem obiektu, ale jednocześnie mam nadzieję też aktywnym uczestnikiem debat i dyskusji, ale nie ukrywam, że ja przede wszystkim mocno wyczyściłem sobie uszy i będę wsłuchiwał się w to, co mówią doświadczeni menedżerowie kultury, ludzie z HR-u, ale także twórcy, więc jestem pełen oczekiwania.
8: Jakby, z czym chciałby pan wyjść po tym forum?
6: Potrzebujemy wciąż i wciąż motywacji, chociażby ta wspomniana burza w mediach o dopłatach dla artystów, ona jest bolesna dla nas. Jakkolwiek Filharmonia i jej pracownicy nie będą beneficjentami tych dopłat, ale to pokazuje, jak bardzo nasze społeczeństwo jest spolaryzowane i jak bardzo też jest nieświadome tego, jak naprawdę działa kultura. No i bardzo trudno udowadniać, że się nie jest wielbłądem. Więc myślę, że to jest pewnie niezaplanowana zbieżność tej dyskusji medialnej z konferencją, ale na pewno szukamy motywacji, chociaż mam ten wewnętrzny imperatyw, który każdego dnia mi dodaje sił, że to jest potrzebne. O tym świadczą nasi zadowoleni melomanie, szczęśliwi, uśmiechnięci ludzie, którzy z każdego koncertu wychodzą. Te setki i tysiące głosów, które mówią dziękujemy, to było piękne, cieszymy się, że jest takie miejsce jak Filharmonia, ale przecież to dotyczy też teatrów, muzeów, bibliotek, galerii i wielu innych instytucji, więc ja chcę się uczyć jako menadżer, chcę w pokorze wsłuchiwać się w głos ludzi doświadczonych, natomiast sama obecność tego flagowego okrętu, jakim jest Narodowe Centrum Kultury tutaj w Olsztynie, już po raz kolejny jest źródłem satysfakcji, bo to też jest dowód na to, i proszę wybaczyć tą może samochwałę, ale dowód na to, że jesteśmy poważną instytucją, która jest w stanie organizacyjnie podołać tego typu wydarzeniom. Chociaż podkreślam, jest to wydarzenie wspólne i to też mnie bardzo cieszy. Wydarzenie, w którym połączyły siły różne instytucje, ministerialna, rządowa, ale także samorząd województwa, pan marszałek i miasto Olsztyn. Także nie co dzień, chyba pierwszy raz w życiu miałem okazję stać na jednej konferencji prasowej z ministrem kultury, z prezydentem, z państwem marszałkami i z dyrektorem NCK-u, więc jestem bardzo tą perspektywą zachęcona. Ale oczywiście nie chodzi o słowa, chodzi o działanie, o czyny.
2: I to wszystko, co miałam wam do opowiedzenia w temacie Forum Pracuj w Kulturze, które odbyło się w Olsztynie. Bardzo ciekawa inicjatywa, przyciągająca naprawdę mnóstwo ludzi z różnych środowisk, oczywiście związanych z kulturą. A teraz jeszcze na chwilę wrócimy do innego miejsca, a dokładnie przed szkołę podstawową numer 13 w Olsztynie, jeszcze konkretniej na boisko, które zostało właśnie oddane, a jego realizacja była możliwa dzięki olsztyńskiemu budżetowi obywatelskiemu, do którego oczywiście dołożył się jeszcze między innymi wojewoda warmińsko-mazurski, ale no tutaj bardzo dużą rolę odegrali po prostu mieszkańcy naszego miasta, którzy na ten projekt obu właśnie oddawali głosy i dzięki temu dzieciaki z tej szkoły podstawowej mogą już korzystać z nowego boiska do siatkówki, do koszykówki. Czeka też na urośnięcie trawa na boisku do piłki nożnej, powstała też bieżnia i do tego jeszcze taki mały skatepark, więc naprawdę mają teraz co robić i czym się cieszyć. No i właśnie o tym wydarzeniu chciałabym, żebyśmy jeszcze w kilku słowach sobie powiedzieli.
9: Szanowni Państwo, drodzy goście, cała społeczności Szczęśliwej Trzynastki. Stoimy przy naszym nowym boisku. Czas, żeby za chwileczkę tam rozegrać mecz. Czekaliśmy, zaklinaliśmy trochę pogodę, liczyliśmy na to, że nie będzie padało i nie pada. Ale tak naprawdę najważniejsze są nasze uśmiechy i nasza radość i to potrafi jakby sprawić cuda. Zanim rozpoczniemy i zanim ten mecz tutaj nastąpi, będę prosiła o pierwsze podanie, to zaraz powiem, kto będzie grał. Ale chciałabym, żebyśmy rozpoczęli piosenką. Piosenką o tym, że nie boimy się marzyć, nie boimy się chcieć, bo myśmy marzyli o tym boisku i je mamy. Zuziu, zapraszam Cię do wykonania piosenki.
2: No i w tym miejscu Zuzia zaprezentowała piosenkę, którą uczniowie też pomagali jej wykonać, a ja teraz Was zapraszam na wystąpienie pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie przy ulicy Puszkina 11, Małgorzaty Siergiej.
10: Powiem krótko, tak naprawdę zrobiliśmy to, udało nam się pozyskać boisko szkolne, na które czekaliśmy dość długo. Hasła, które nam towarzyszyły, to chcemy boiska, nie klepiska. I mamy takie boisko wielofunkcyjne, za chwileczkę wyrośnie trawa na boisku piłkarskim. To duże znaczenie także dla nas wszystkich, że mogliśmy wspólnie działać, by takie pieniądze pozyskać i by wygrać obo. Dziękuję.
11: Zaczynamy głosowanie w kolejnym etapie olsztyńskiego budżetu obywatelskiego.
12: Pan prezydent otworzył budżet miasta na kolejne obywatelskie projekty i inwestycje. Głosujemy do 21 czerwca. Szukajcie ważnych i dobrych dla Was projektów. Wszystkie projekty to są projekty olsztyniaków. Nie ma tam projektów miejskich, to są projekty naszych obywateli. Głosujemy na 10 projektów miejskich i 65 projektów osiedlowych. Głosowanie jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę głosujobo.olsztyn.eu i strona już nas poprowadzi. Oddajemy 3 głosy na projekty miejskie i 3 głosy na projekty osiedlowe. Przypominam, że budżet obywatelski to budżet miasta, który otwieramy dla naszych mieszkańców.
2: Dopowiadała Aneta Szpaderska, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta Olsztyna. I tymi słowy dobrnęliśmy do końca kolejnego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za który bardzo serdecznie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. I już oczywiście z tego miejsca także zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie o stałej porze na 95. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
2: Hokus pokus, czary mary, więcej czasu los ci daje. Takie zaklęcie Wam wysyłam z życzeniem tego, żeby wszystko Wam szło pomyślnie i żeby czasu Wam absolutnie na nic nie brakło, gdyż jestem jedną z tych osób, które doświadczają brak czasu notorycznie. Wiem, jakie jest to nieprzyjemne, jak okropnie to wpływa na głowę i powoduje absolutnie zbędny stres. Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym o czas martwić się, chciałabym powiedzieć, że nie musimy. Trochę musimy, bo mamy pewne ograniczenia narzucone, ale oczywiście to nie znaczy, że nie możemy tego czasu wykorzystać w pełni i przyjemnie. I właśnie dlatego zapraszam Was teraz na spotkanie z kobietą, którą osobiście uwielbiam. Uważam też, że robi fantastyczną robotę tak po prostu dla świata, głównie dla zwierząt i to też tych z bardziej niezwykłych, bo dla ptaków, ptasiorów i ptaszysk naszych warmińsko-mazurskich, chociaż podejrzewam, że i z innych zakątków Polski pacjenci niestety do niej też przyjeżdżają. Zajrzymy już za chwilę do Fundacji Albatros i spotkamy się z prezeską tej właśnie fundacji, która będzie nam opowiadała o tym, czym się zajmują. A myślę, że sami będziecie w stanie wyciągnąć wnioski, jak ważne jest to, co robią.
13: Ewa Rumińska, Fundacja Albatros.
2: Dziś właśnie o Albatrosie będziemy rozmawiały. Chciałabym, żebyś nam przybliżyła troszeczkę historię tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Pięknego miejsca zresztą. Jak to się w ogóle zaczęło? No i też dlaczego akurat Albatros został waszym symbolem?
13: No tak, to jest ta przedziwna historia, o którą zawsze wszyscy pytają, bo w sumie skąd ten Albatros? Przecież albatrosy u nas nie żyją. No nie żyją. Tak naprawdę myśmy się urodzili jako pierwiosnek. Nasza fundacja urodziła się jako pierwiosnek. Taka była nazwa pierwotna, która powstała z połączenia wiosny, połączenia nazwy ptaka pierwiosnka z nazwą rośliny leczniczej pierwiosnka. No i tak przez kilka lat byliśmy pierwiosnkiem, malutkim ptaszkiem. I wydawało mi się, że ta nazwa fajnie tak koreluje z misją, bo właśnie i ptaki, i kwiaty, rośliny lecznicze, i wiosna, i edukacja w kontekście tego, że to wszystko jest właśnie jednym. No ale jak zaczęliśmy pracować tak bardziej w kierunku rozwijania naszego fundraisingu i tak dalej, no to nam powiedziano tutaj, że ta nazwa to w ogóle jest kompletnie... Nikt jej nie kojarzy z niczym w ogóle. A już jak ktoś w związku z naszą współpracą międzynarodową, jak ktoś z zagranicy miałby to wymówić, to w ogóle jest koszmar jakiś, nie? No i w ogóle tam w ogóle się okazało, że nasza nazwa i nasze logo to stanowczo nie jest takie profesjonalne, że tak powiem. No cóż, no i wtedy się zaczęło myślenie, co z pierwiosnkiem, bo bardzo byłam, nie ukrywam, emocjonalnie związana z tą nazwą. A gdzieś tam ona mi się bardzo podobała z wielu względów. No, a że pierwiosnek ptaszkiem malusieńkim jest, jak wiemy, bardzo. No to stwierdziliśmy, że już tak w drugą stronę pójdziemy. No i po iluś tam poszukiwaniach najpierw były różne koncepcje, a potem stwierdziliśmy właśnie, że może jak już takie były małe skrzydełka, to pójdziemy w te największe. No i jak największe, no to największą rozpiętość praktycznie ma albatros wędrowny. W związku z tym ciabach nie będzie albatros, no.
2: I tak właśnie albatros wylądował na Warmii. A no właśnie, kiedy to było? W którym to było roku?
13: Fundacja założona była w 2006 i wtedy był pierwiosnek, a Fundacja Albatros, czyli zmiana nazwy fundacji, nastąpiła bodajże w 2010. Ta jedna data 2006 jest na tyle znamienna, że ją pamiętam, a poza tym w datach jestem naprawdę słaba.
2: To nie ma to też aż takiego dużego znaczenia, bo wasza misja się nie zmieniła. Chcecie pomagać ratować ptaki wszelakie.
13: Oczywiście. Oczywiście, misja jest od początku ta sama, zresztą fundacja też jest od początku ta sama, zmieniła się tylko nazwa. To jest taki, no po prostu, no zmieniliśmy nasz jakiś tam, powiedzmy, wizerunek taki czysto medialny, ale nic poza tym się nie zmieniło. Oprócz tego, że oczywiście cały czas się rozwijamy, cały czas to wszystko się rozbudowuje, skala przedsięwzięcia też się zwiększa. Niestety, to wszystko zależy, jak na to spojrzeć. No tak czy tak, misja od początku i serce całej naszej działalności to jest ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie. I tutaj nazwa się nie zmieniła. Z samego początku jest tak samo długa, zawiła i jeszcze nie po polsku. Także tak, ośrodek jest tym centrum naszego działania, czyli szpital. No, szpital dla ptaków po prostu, gdzie staramy się, co się da wyleczyć i wypuścić z powrotem, co się da też wychować na ptaki, a nie na ludzi. No i czego się nie da naprawić w pełni, no to staramy się tym zwierzętom po prostu stworzyć dom. W tym domu teraz siedzimy, tutaj u nich, bo to miejsce, czyli Ptasia Akademia to jest tak naprawdę właśnie azyl, czyli dom dla ptaków niepełnosprawnych. No jednocześnie jest on miejscem, ta właśnie Ptasia Akademia jest miejscem do odbywania się takich zajęć edukacyjnych i w ogóle no, edukacji, bo miejscem spotkań po prostu, spotkań ludzi z ptakami. Bliskich, bardziej, mniej bliskich, bo to wszystko zależy od tego, jak bardzo chce się w ten temat wejść, bo tak naprawdę te spotkania mogą być i te relacje mogą być naprawdę bliskie i takie ciekawe, poważne i tak dalej. Także to zresztą promujemy, to właśnie też jest jakby założeniem naszego projektu ornitoterapii, żeby właśnie te relacje z naszymi azylantami były, no stały się takimi przyjaźniami po prostu.
8: No właśnie, a z kim tutaj się można u was zaprzyjaźnić? Ja was, jak poznawałam, to przede wszystkim kojarzyłam z bocianami, ale z kolejnymi miesiącami dowiadywałam się, że tutaj jest mnóstwo różnych gatunków ptaków.
13: No przewinęło się ponad 120, ponad tylko pod 130. Ta liczba się zmienia, zresztą nie jest ona jakoś tam szczegółowo istotna. Wiadomo, że jest to duża różnorodność. W Ptasiej Akademii też jest w tej chwili kilkadziesiąt w sumie gatunków ptaków różnych. Jest, niektóre z nich lubią zaprzyjaźnianie się z ludźmi i te właśnie jak gdyby są takimi potencjalnymi kandydatami na przyjaciół w tym procesie naszym ornitoterapeutycznym, a inne za to nie lubią. To jest dosyć, powiedziałabym, też zależne w dużej mierze od biologii gatunku, od specyfiki tej właśnie gatunkowej, od tego, czy ten ptak jest z gatunku synantropijnego, czy nie jest, bo to jakby przystosowanie do bliskości człowieka u niektórych gatunków już od dawna funkcjonuje, ale też dystans jest różny u różnych gatunków, bo inny dystans do człowieka mają gołębie, a inny dystans mają bociany, choć oba są gatunkami synantropijnymi. I to też wynika z ich biologii. Także bociany tutaj, tak jak wiesz, od dawna są faktycznie no, naszym w pewnym sensie flagowym ptakiem. Chcieliśmy się nazwać bocian, ale bocian już była fundacja, jak swoją drogą. Ale bociany nie są akurat ptakami, które się chętnie zaprzyjaźniają z człowiekiem, tak bezpośrednio, jakoś specjalnie. Jeżeli są już no, ptakami dorosłymi w momencie, kiedy trafią tutaj do ośrodka, jeżeli są to ptaki, które też w tej chwili żyją w swoim stadzie i w swoich relacjach i mają swoje przyjaźnie i sympatie i antypatie w swojej grupie, w swoim gronie, i one trzymają się w pewnym takim bezpiecznym dystansie od wszystkich ludzi, którzy tam wokoło się nich kręcą. Nie są zestresowane obecnością człowieka, póki ten dystans jest zachowany. I to szanujemy i to staramy się właśnie, żeby tutaj te granice nie przekraczać, żeby ten ich dom był dla nich miejscem, gdzie mogą spokojnie i bez stresu funkcjonować. Dlatego też jakieś specjalnie zbliżenia z bocianami tutaj nie następują. One sobie żyją swoim życiem, a my tylko jako gatunek oczywiście stworzony do obsługi ptaków przynosimy co trzeba na wybieg, żeby były najedzone i żeby miały co wymaga ich bieżąca potrzeba.
8: I nagle zaczęłam sobie myśleć o ptakach zupełnie tak samo jak o kotach, czyli zresztą tak jak tutaj Ewa Rumińska z Fundacji Albatros wspomniała, my jesteśmy jako ludzie tylko tymi
2: sługami, które mają przynosić jedzonko pod pyszczek i zadbać o to, żeby naszym pupilom, czy to tym czworonożnym, czy to tym latającym, po prostu żyło się lepiej. No i w sumie poświęcenie życia dla takiego celu nie brzmi źle. Mam nadzieję, że też nie najgorzej będzie wam brzmiała wizyta w areszcie. Ale nie obawiajcie się, to areszt absolutnie bezpieczny i z niego można wyjść w każdym momencie, bez względu na decyzję sądu czy służb mundurowych. Już teraz zapraszam was na opowieść o areszcie. Areszcie sztuki.
14: Iwona Bolińska-Walędzik, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki.
8: Na początek chciałabym, żebyśmy trochę opowiedziały i zdradziły sekret w ogóle, dlaczego to się akurat tak nazywa.
14: Prezes, pierwszy prezes, założyciel stowarzyszenia miał taką ideę, aby przenieść areszt śledczy gdzieś na obrzeża miasta, a w miejscu, w którym jest on, żeby tam powstało centrum kultury, bo zawsze było tak, że areszty były budowane poza jakby granicami miasta. No, ten areszt też tak był zbudowany, ale wiadomo, miasto się w międzyczasie mocno rozrosło. No i tak samo centrum i areszt śledczy to, no, z różnych powodów mogłoby wyjść.
8: Ale udało się w końcu. No właśnie, bo kiedy w ogóle stowarzyszenie powstało i po ilu latach właśnie udało wam się tę siedzibę pozyskać?
14: Idea powstania stowarzyszenia była 20 lat temu. 20 lat temu powstaliśmy, w 2005 roku. I faktycznie głównie wtedy myśleliśmy o tym, żeby przenieść ten areszt śledczy i tam stworzyć centrum kultury. No, do dzisiaj się to nie udało, prawda, bo nadal jest areszt w środku miasta. Natomiast ziarenko zostało zasiane, obecny prezydent też przebąkuje, mówi trochę o tym, żeby przenieść areszt, więc myślę, że to wcześniej czy później nastąpi. Natomiast my jako stowarzyszenie skupiające plastyków, głównie plastyków, ale również ludzi kultury, właściwie tak do końca nie dążyliśmy do tego, żeby mieć swoją siedzibę, bo właściwie w cały Olsztyn, region, a zresztą nie tylko, bo i galerie w Polsce po prostu, czy za granicą były, są dla nas, stoją otworem, ale fakt, troszeczkę nam brakowało takiego naszego miejsca, takiego, gdzie byśmy mogli się prezentować i udało się przez rozmowy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego oraz z dyrekcją Muzeum Warmii i Mazur. I po takich prawie rocznych rozmowach lokal, który mieści się w Domu Gazety Olsztyńskiej, który przez 3 lata był pustostanem, udało się i jest nasz i mamy tam możliwość prezentowania naszej twórczości.
8: I to jest sporo osób, które może się tam prezentować. Gdyby mogła nam pani tak troszeczkę w liczbach to przybliżyć, no właśnie ilu tych artystów zrzesza Areszt Sztuki?
14: Areszt Sztuki obecnie to około 50 artystów, ale to nie tylko plastyków, głównie to są plastyki. Myślę, że tych twórców sensu stricto związanych z technikami plastycznymi jest około 40 i faktycznie już te wystawy, które do tej pory udało nam się zorganizować, pokazują, jak szeroki przekrój jest to właśnie technik, dziedzin, sztuki, bo pierwsza wystawa była taka ogólna, gdzie mogliśmy się wszyscy, każdy z osobna zaprezentować. Potem była wystawa indywidualna Ewy Polkę. Kolejne wystawy to były dwie wystawy fotograficzne. Tam się zaprezentowało 9 fotografów.
8: Co państwu przyświeca? Jakby chodzi o to, żeby rzeczywiście po prostu jednoczyć to środowisko, czy łączą was jeszcze jakieś inne idee?
14: Myślę, że ważne jest łączenie środowiska przede wszystkim, bo działając wspólnie, czasami okazuje się, że więcej można. No chociażby to, że pozyskanie tego lokalu świadczy o tym, bo pojedynczy artysta nie byłby w stanie też utrzymać tego lokalu, ale też przez to, że jesteśmy tak liczną grupą, właściwie w tej chwili poza uniwersytetem, gdzie jest Wydział Sztuki i tam faktycznie pracują plastycy, no to jest takie jedyne miejsce, gdzie ludzie związani z plastyką mogą się spotkać, wymienić doświadczenia, nawiązywać między sobą relacje, bo to też jest ważne, żeby mieć takie miejsce, gdzie można się spotkać z innym człowiekiem.
2: Iwona Bolińska-Walędzik, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Areszt Sztuki, była naszą gościnią i opowiadała nam właśnie o tej instytucji, która bardzo prężnie sobie działa. Przypominam też, że możecie regularnie odwiedzać ich galerię, która znajduje się na Targu Rybnym w Olsztynie, w Domu Gazety Olsztyńskiej, w Muzeum Domu Gazety Olsztyńskiej dokładnie. I tam naprawdę bardzo często, zdaje się, że z taką częstotliwością mniej więcej więcej co 3 tygodnie zmienia się wystawa na aresztantów, czyli na członków właśnie tego stowarzyszenia, więc można tam obejrzeć i fotografię, i grafikę, i malarstwo, i rzeźby, i jest tego naprawdę całe mnóstwo, choć pomieszczenie w zasadzie jest niewielkie. Polecam Wam bardzo, bardzo to miejsce. I tymi słowy dobrnęliśmy do końca pierwszej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Już za chwilę pojawi się część kolejna oraz kolejni goście.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Adzia Wiśniewska, dzień dobry, dzień dobry. No, pogoda wprawdzie nie wprawia w jakiś taki szalenie dobry nastrój. Mam dosyć i pewnie wy też zresztą już tych deszczy, które nachodzą nas niespodziewanie. Zdaje się, wczoraj albo przedwczoraj miałam taką sytuację, że jechałam sobie samochodem i naprawdę było bardzo przyjemnie. Gdzieś tam nawet pojawiało się słońce, aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd, najpierw jedna, druga, trzecia kropla, taka gigantyczna, spadła mi na przednią szybę, po czym totalna ulewa mnie zmiotła prawie że z drogi. Ale ona była tak mniej więcej na długości ulicy, która mierzyła, no nie wiem, może z 200-300 metrów maksymalnie. I koniec. I dalej już nie padało. Już wróciliśmy po prostu do tego, co było przed chwilą, czyli do w miarę słonecznego dnia. Po prostu chyba wpadłam najprawdopodobniej pod jakąś deszczową chmurkę. I tyle. Niestety tych chmurek nad Olsztynem jest ostatnio sporo. A ja czekam, aż będzie taki czerwiec, jaki mi się marzy, czyli takie mniej więcej 25 stopni. Delikatny wiatr, słońce, ale generalnie też odrobina chmur, żebyśmy nie mieli jakiejś tutaj patelni miejskiej. No i tak właśnie można by było sobie przebimbać, prawda, czas aż do października, bo wrześnie też czasami bywają piękne. Ja natomiast się tutaj nie powinnam za bardzo rozmarzać i rozwodzić na temat tego, co przed nami pogodowo, a powinno skupić się na tym, co przed nami antenowo. No i właśnie już teraz będę Wam to zdradzała. W tym kwadransie spotkamy się między innymi z dyrektorem Olsztyńskiego Teatru Lalek, Tomaszem Kaczorowskim, ale wcześniej chciałabym Was zaprosić na spotkanie z człowiekiem, który będzie nam opowiadał o tym, co się zmieniło w naszym mieście na przestrzeni ostatnich lat. I tym gościem będzie Rafał Będkowski.
8: Co się jeszcze tak zmieniło w taki bardzo znaczący sposób, jeżeli chodzi o wygląd Olsztyna właśnie po tym 45 roku?
15: Miasto się rozwija na pewno, więc na pewno się układ komunikacyjny zmienił, bo rzeczywiście można było ten układ komunikacyjny po wojnie zmienić. Wiele obiektów zostało wyburzonych, rozebranych, prawda, czy zostały one zastąpione jakimiś nowymi obiektami. No ja mogę powiedzieć, że Olsztyn pięknie, oczywiście niektórzy mnie tu odsądzą od czci wiary, ale taka jest prawda, że rzeczywiście miasto to poprawiło swój wizerunek. No my oglądamy przede wszystkim ten Olsztyn ze starych pocztówek, które nam się tak bardzo podoba. No ale pamiętajmy, że to było malutkie miasteczko, naprawdę, gdzie no było szereg problemów, prawda, których na tych starych pocztówkach nie zobaczymy. To te pocztówki miały pokazywać tą piękną rzeczywistość. One nie pokazują nam dokładnie tego miasta, jak ono wyglądało. My dopiero z opisów możemy się dowiedzieć, jeżeli gdzieś trafimy oczywiście, to możemy się dowiedzieć, jak wyglądało to miasto i jak wyglądało życie w tym mieście.
8: Czy jest coś takiego, czego panu jako historykowi jest najbardziej szkoda, że zniknęło z Olsztyna?
15: No na przykład szkoda mi, że zniknął ten budynek restauracji Schlossgarten, czyli tam, gdzie wykonano, prawda, prawykonanie, gdzie doszło do prawykonania hymnu warmińskiego w 1920 pod batutą właśnie Nowowiejskiego, więc szkoda, no po prostu szkoda takiego historycznego obiektu.
8: Nie ma szans, żeby wrócił.
15: No gdzie? No nie, to pewnych rzeczy się nie odbuduje. Tam już nie ma ducha, że tak powiem, w tych obiektach. Jeżeli one są na nowo zniesione, to już są inne obiekty. To już jest coś innego zupełnie. Dlatego mówię, jak się prowadzi renowację, rewitalizację jakiegoś zabytku, to trzeba pamiętać, że ta rewitalizacja powinna być tak przeprowadzona, żeby po odejściu, że tak powiem, właściciela, nowego właściciela, żeby on nadal pozostał zabytkiem, a bardzo często tak się nie dzieje. Że obiekt jest tak zmieniony, że on praktycznie przestaje być zabytkiem.
8: Ma pan jakieś swoje ulubione miejsce w Olsztynie, takie, które lubi pan oglądać, odwiedzać?
15: Z pewnością tak, ale teraz mi nic nie przychodzi do głowy. No ja lubię stare miasta, jednak mimo wszystko lubię, bo to tam jest klimat po prostu. Nawet jeżeli nie ma tych budynków, to przecież no, szerokość pierzej rynkowych jest zachowana. Układ przestrzenny mniej więcej jest zachowany. Mniej więcej, bo przecież wiele ulic zniknęło w trakcie powojennej odbudowy, ale coś z klimatu, spadki terenu przede wszystkim, bo to jest też ważne, prawda? Nie wszystkie się udało ocalić, bo niektóre miejsca zostały zmienione bardzo, na przykład Park Rybny, prawda? I ulica Młyńska, która tam była, ona jest nie do odtworzenia praktycznie wskutek tego, że dom Gazety Olsztyńskiej znalazł się troszkę wyżej, prawda? Został podniesiony, a to w związku z planami umieszczenia parkingu podziemnego pod Targiem Rybnym, do których to planów nigdy, realizacji nigdy nie doszło. Więc tutaj żeśmy coś stracili. Więc to jest bardzo ważne też. Układ przestrzenny, prawda, ciągi komunikacyjne, spadki terenu, powiadam, to jest niezwykle istotne. Różnice wysokości też.
8: Tak sobie jeszcze raz pomyślałam, że w sumie chyba nigdy nie rozmawialiśmy o tym miejscu, w którym jesteśmy, Muzeum Nowoczesności. I ten budynek, który też właściwie po 2000 roku został odrestaurowany. Słabo, ale jeszcze pamiętam, jak tutaj zamiast Parku Centralnego było po prostu ogromna dziura z zieleńcem, a zamiast tego pięknego budynku po prostu to stała ruina.
15: No, stała ruina, chociaż no, myślę, że ci, którzy znali troszkę, mieli troszkę wyczucia, to widzieli w tym piękny budynek, prawda, bo to jest taki ryglowy budynek, bardzo już teraz rzadki, bo tych budynków w tej konstrukcji jest coraz mniej, dlatego, że ich konserwacja się nie opłaca, prawda, jest zbyt droga, więc często się nie zauważa takich budynków. Taki budynek mamy na przykład też przy ulicy Jedkowski. Jedna z hal jest tam właśnie w konstrukcji ryglowej. Ja nie wiem, jaki los jej będzie, dlatego, że tam się wszystko już chyli ku upadkowi, a nie ma nikogo, kto by zainwestował pieniądze, trzeba by było jakiś projekt opracować. Może by się wtedy pieniądze znalazły.
8: Jeżeli chodzi o Muzeum Nowoczesności, które teraz się tutaj znajduje, to co zastąpiło to miejsce?
15: No tu był tartak. To jest budynek tartaczny, to fabryczny. Tak, tartak.
8: A zajezdnia tutaj zaraz obok, ona tutaj była też od razu, czy po prostu została?
15: Zajezdnia to jest już na kolejny etap, czyli moment, kiedy rodzina Falzon sprzedała ten teren miastu i tutaj powstała właśnie też między innymi, powstała jedna zajezdnia najpierw trolejbusowa, w której dzisiaj jest Wydział Komunikacji, bo tam te wejścia na parterze to są garaże dla trolejbusów dawnych, przebudowane oczywiście. No i kolejna to była ta właśnie zajezdnia trolejbusowa, którą tu mamy.
8: Kiedy Rafaelsonowie się stąd wynieśli?
15: No, to nastąpiło w 1929 roku, czyli jeszcze przed okresem hitlerowskim został obiekt sprzedany miasto. Bratankowie rozdzielili swój biznes. Jeden miał tartak przy ulicy, przejęli tartak przy ulicy Lubelskiej dzisiejszej i tam ten tartak był prowadzony, a potem oczywiście w czasach hitlerowskich zostało to im, musieli te, sprzedać te swoje, tą swoją nieruchomość.
8: To na koniec jeszcze tylko właśnie chciałabym właśnie tym młodym ludziom trochę przybliżyć to miejsce i zachęcić ich do tego, żeby odwiedzali. Co tutaj w Muzeum Nowoczesności warto zobaczyć? Dlaczego warto tu przyjść?
15: No, ja myślę, że warto jest całą ekspozycję zobaczyć na spokojnie, po prostu przejść, popatrzeć sobie, poczytać, pomyśleć o tym, jak się nasz świat zmienił. Właśnie on się zmienił przede wszystkim w XIX wieku. Także to był okres największych, wtedy najbardziej intensywnych zmian. Ja myślę, że obecnie jesteśmy w takim okresie, gdzie też bardzo intensywne zmiany zachodzą. Prawda? Ale to ocenimy ten okres dopiero jak on minie, prawda? W pewnym momencie. Na górze można oglądać wystawę na temat zniszczeń Olsztyna w 1945 roku, czyli warto tą wystawę sobie też dokładnie obejrzeć. Ja myślę, że fotografia Olsztyna ze sterowca, czyli pierwsza fotografia lotnicza wykonana w roku 1914, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Także jest to rzeczywiście taka unikalna fotografia, która jest powiększona i gdzie można sobie zobaczyć cały Olsztyn, jak on wtedy właśnie wygląda przed I wojną światową.
8: Rafał Będkowski, historyk i człowiek związany z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, był naszym gościem. A teraz, zgodnie z zapowiedziami, zapraszam Was na spotkanie z Tomaszem Kaczorowskim, dyrektorem Olsztyńskiego Teatru Lalek, który będzie nam opowiadał o tym, jak niezwykłym miejscem jest tak zwany OTL.
16: Tomasz Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. Olsztyński Teatr Lalek oczywiście gra dla dzieci, ma spektakle dla dzieci i to jest większość naszego repertuaru. Natomiast jesteśmy teatrem konwencji, gatunku. Teatr Lalek nigdy nie był teatrem młodego widza. To jest historycznie związane z czasem po II wojnie światowej, kiedy artyści lalkarze na jednym z konwentów podjęli decyzję, żeby też ich władze komunistyczne nie utrąciły finansowania, że przejmą rolę po likwidowanych, wygaszanych lub przekształcanych teatrach młodego widza, które istniały na przełomie lat 40. i 50. Wówczas teatry Lalek przejęły ten repertuar dla dzieci. I tak w zasadzie do dzisiaj to pokutuje, ponieważ to i tak jest w większości dla najmłodszej widowni, dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast staramy się, żeby ten stereotyp przełamywać. Akurat Olsztyński Teatr Lalek ma w swoim repertuarzu już od co najmniej 3 dekad spektakle regularnie produkowane i grane dla widzów starszych niż dzieci, dla młodzieży i dorosłych. To są spektakle i starsze, i nowsze. Wciąż grani są u nas Chłopcy z Placu Broni. To zresztą teraz piętro niżej kończy się spektakl. Spektakl, który ma chyba 16 lat. A w ogóle się nie zestarzał. Może aktorzy troszeczkę, ale to tylko nabrało charakteru. Te podwórkowe animozje, wojenki i jak bardzo to rzutuje na los tych najsłabszych i że w wojnie tak naprawdę wszyscy obrywamy, to ten spektakl o tym bardzo mocno opowiada. Także Teatr Lalek, w tym Olsztyński Teatr Lalek, to jest teatr dla każdego, niezależnie od wieku. Zależy nam na tym, że nawet jeżeli gramy spektakle w danym tygodniu tylko dla dzieci, żeby to był pretekst do spotkania międzypokoleniowego, familijnego, żeby dzieci przyszły z bliskimi sobie dorosłymi. W tygodniu oczywiście dla grup zorganizowanych, są to przedszkola, szkoły, no ale dzieci same nie podejmują tej decyzji, żeby do nas przyjść kupić bilet. To są decyzje opiekunów, nauczycieli, przedszkolanek. Także to jest czas spędzony wspólnie, a potem tematy, które były poruszane w spektaklach, to są również pretekst do tego, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali. My do naszych spektakli też dodajemy bardzo często działania edukacyjne, a to spacer po teatrze, a to edukacja teatralna, kontekstowa, związana z naszym danym spektaklem, po to, żeby rozwinąć trochę myślenie, wyobraźnię otworzyć, trochę pomóc również dorosłym, żeby nie bali się rozmawiać o tym, co zobaczyli na scenie. Także staramy się, żeby ten czas mógł zostać wartościowo spędzony, niezależnie od wieku, czy dzieci przyjdą z opiekunami, czy z rodzicami, czy z rodzeństwem starszym, czy z dziadkami, czy z jeszcze jakimiś innymi bliskimi sobie dorosłymi. My tutaj mamy bardzo szerokie plany na rozwijanie repertuaru dla dorosłych i dla młodzieży. Niedawno dostaliśmy dofinansowanie z programu Teatr Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zasadzie 2 dofinansowania i 2 związane z rozwojem teatru dla dorosłego widza. Pierwszy dotyczy tego, że na 3 lata dostaliśmy grant, dzięki któremu rok w rok będziemy mogli przygotować spektakl lalkowy dla dorosłych. Przygotujemy wampira Reymonta. W okolicach Międzynarodowego Dnia Teatru na dużą scenę przygotujemy Fausta Goethego. I to jest coś niebywałego, ponieważ Faust w teatrach lalek w Polsce był zrealizowany do tej pory tylko raz. I było to w latach 80. i właśnie tutaj w Olsztynie. Także nikt później nie sięgnął po ten kanoniczny tekst europejskiej literatury, co więcej we fragmentach również lektury szkolnej. Więc tutaj ten eksperyment formalny, jak przełożyć ten poetycki, wielki tekst opowiadający o uniwersalnych rzeczach, o ucieczce czasu, o tym jak zatrzymać czas, jak uchwycić wszystko co dla nas ważne w otaczającej codzienności, zostanie przygotowany spektakl z elementami ożywionej formy na dużą scenę, na co najmniej 10 aktorów. A w 2027 porywamy się na bardzo szalony projekt dla dorosłych. Otóż przygotujemy lalkową komedię poświęconą życiu i twórczości Immanuela Kanta. Także postaramy się, żeby było bardzo zabawnie, przewrotnie, żeby ta filozofia uważana za trudną, niezrozumiałą została ubrana w taką formę i ta taka hermetyczność w ogóle postaci Kanta, o którym się mówi, że nigdy nie wyjechał z Królewca, oddalonego od Olsztyna tylko 150 km, była pretekstem do opowieści o bardzo zabawnym człowieku i o jego życiu. A jeszcze z innego programu Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży na część, która zaprezentuje najciekawsze, najbardziej innowacyjne spektakle teatru lalkowego dla młodego widza.
2: O Olsztyńskim Teatrze Lalek opowiadał nam jego dyrektor Tomasz Kaczorowski. A ja już teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że i pogoda, i humory będą Wam dopisywały i dziś, i w każdy kolejny dzień, że właśnie w takich miłych nastrojach dobrniemy do oczekiwanych wakacji, urlopów, czy po prostu czasami do wolnego weekendu. Aga Wiśniewska, kłaniam się Wam bardzo, bardzo nisko i oczywiście mówię do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: W zasadzie można powiedzieć, że mamy taką angielską pogodę na tej naszej warmii ukochanej, najświętszej. Bo mamy trochę słońca, mamy trochę deszczu, w zasadzie to wszystko się przeplata kilkanaście razy w ciągu dnia. Ostatnio kolega mi też opowiadał, że miał taką sytuację. No pogoda zdecydowanie mu nie sprzyjała, bo jak tylko decydował się wyjść poza dom, na przykład na spacer z psem, albo do sklepu, albo żeby coś załatwić i wyglądał przez okno tuż przed wyjściem, to za każdym razem było całkiem względnie i właśnie nawet gdzieś na niebie pojawiało się słońce. A jak tylko opuszczał budynek, to zaczynało padać i on cały przemakał. No cóż, można dodać. Poza tym, że pogoda czasem płata figle najzwyczajniej w świecie. I tymi słowy chciałabym się z wami przywitać. Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym tym razem będziemy sobie rozmawiali o bezpieczeństwie nad wodą. Oczywiście wakacje są coraz bliżej, dzieci przede wszystkim się z tego bardzo cieszą. Chociaż podejrzewam, że i rodzicom trochę ulży, kiedy dzieci pojadą na przykład na jakieś kolonie, oni będą mieli trochę więcej czasu dla siebie. Ale do takiego lata i do tego sezonu wakacyjnego oczywiście trzeba się też odpowiednio przygotować. Nasze służby mundurowe, zwłaszcza policjanci, ratownicy WOPR i strażacy, którzy oczywiście też nasze olsztyńskie jeziora patrolują, są już w pełnej gotowości. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy my też o to swoje bezpieczeństwo po prostu zadbać. No i teraz właśnie będę chciała wam przedstawić kilka propozycji dotyczących tego, jak można o to bezpieczeństwo nad wodą, na przykład nad jeziorem Ukiel na plaży miejskiej, zadbać. A towarzyszyć mi w tym będzie
8: podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
7: Chciałabym, żebyśmy przypomnieli w związku ze zbliżającym się latem trochę właśnie zasady bezpieczeństwa nad wodą, której u nas na Warmii i Mazurach nie brakuje, ale też w Olsztynie mamy przecież kilka jezior. Jednym z główniejszych jest właśnie jezioro Ukiel z plażą miejską. O czym rodzice powinni pamiętać, wybierając się z dziećmi na plażę?
8: Przede wszystkim powinni zacząć od swojego stanu trzeźwości, bo jak pokazują nam zdarzenia, w których policjanci brali udział, to alkohol jest nie tylko powodem tego, że sama osoba, która znajduje się pod wpływem alkoholu, jest w sytuacji zagrożenia, ale też opieka nad dziećmi w takim stanie to jest nie dość, że nie do końca zgodna z normami społecznymi, to jeszcze bardzo, bardzo niebezpieczne i niesie ze sobą potencjalne ciężkie konsekwencje, więc od tego bym zaczął. Przede wszystkim to, żeby też nie spuszczać tych dzieci z oczu, zawsze wiedzieć, gdzie to dziecko jest, nawet jeżeli spędzamy ten czas w grupie na przykład znajomych, no to możemy nawet ze sobą dogadać się w cudzysłowie, żeby przynajmniej jedna osoba te wszystkie nasze pociechy miała pod swoją opieką i stałym nadzorem. Ważne jest też to, żeby rozmawiać z dziećmi i instruować je i przede wszystkim też egzekwować te zasady, jeżeli chodzi o to, jak one powinny zachować się, kiedy same poczują się, że mogą być zagrożone. Na przykład przy okazji tego, że spędzamy czas na plaży, która jest zatłoczona, dziecko może w takim tłumie stracić orientację i po prostu zgubić rodziców. Więc no, umówmy się na przykład, że jeżeli do takiego przypadku dojdzie, to wskażmy konkretne miejsce, gdzie się spotkamy. Możemy też zabezpieczyć dziecko na przykład w taką jakąś papierową czy plastikową bransoletkę na przykład z numerem telefonu do mamy. Tych sposobów jest naprawdę wiele i można na pewno ich dużo znaleźć w internecie. Zachęcam do tego, żeby przygotować się do tego wyjścia na plażę, tak? Czyli ta rozmowa z dzieckiem, ustalenie, że zawsze ktoś ma te dzieci w swoim nadzorze. No i zachowanie takich podstawowych zasad bezpieczeństwa wydaje się być wystarczające.
7: Sezon wprawdzie się jeszcze nie rozpoczął tak w pełni, ale podejrzewam, że już jakieś sytuacje związane właśnie z wodą i bezpieczeństwem państwo przeprowadziliście.
8: Tak, odkąd ruszył sezon, to mamy tych interwencji, szacuję, że to jest około kilkunastu w ciągu całego tygodnia, odkąd wodniacy wyruszyli na nasze akweny. Na razie jeszcze ten sezon taki kąpielowy się do końca nie rozpoczął, ale skupiamy się na osobach, które korzystają ze sprzętu wodnego. No już co najmniej kilka przypadków było takich, że osoby, które korzystały na przykład z kajaków czy rowerów wodnych, były przez policjantów zatrzymywane do kontroli.

0: więc przygotowujemy się na pewno na to, żeby ciężko pracować na akwenach, kiedy już będzie aura sprzyjająca do tego, żeby wejść do tej wody i schłodzić się, powiedzmy, w tym akwenie. Dotychczas skupiamy się na osobach, które z tego sprzętu korzystają. No i sprawdzamy przede wszystkim też to, czy te osoby nie wpływają w rejony, w których jest brak możliwości wpływania, tak żeby nie podawać niebezpiecznych zdarzeń. O tym, o czym mówiłem, czyli o stanie trzeźwości. To, czy te wszystkie jednostki pływające wyposażone są odpowiednio. Chodzi tutaj o przede wszystkim środki ratunkowe, takie jak kamizelki czy kapoki, ale też wszystkie inne przedmioty, co do których na przykład na łodziach już żaglowych powinny być, czyli na przykład gaśnica, czy jakieś sprzęty, które pomogą nam scholować, czy dobić do portu. Więc na tym się wszystkim skupiamy. No i czekamy, co też przyniesie. Jesteśmy na pewno dobrze, zresztą jak co roku, przygotowani do tego, żeby o to bezpieczeństwo na akwenach w Olsztynie i okolicach dbać.
1: No właśnie, ilu policjantów, ilu funkcjonariuszy będzie dbało o to nasze bezpieczeństwo, zarówno na lądzie, jak i na wodzie w wakacje?
0: Sezon wakacyjny ma to do siebie, że w zasadzie każdy policjant, który wychodzi na ulicę, to ma w swoich zadaniach stałych wpisane to, żeby to mieć wszystko na uwadze. Na pewno każdego dnia na jeziorze Ukiel będzie nasza łódka. Łódki będą też przemieszczane zgodnie z jakimiś planami czy zapotrzebowaniami też na inne akweny. Na pewno w Biskupcu też jest łódka, która jest na stałe, wystarczy, że tam policjanci dojadą. Planujemy te służby ze względu na to, jak wynika z analizy dotychczasowych zdarzeń, więc jeżeli będziemy mieli informację o tym, że któryś z tych akwenów jest bardziej zagrożony czy potrzebuje większego wsparcia, to będziemy te działania planowali na bieżąco. Natomiast to jezioro Ukiel jako ten główny punkt tej rekreacji letniej będzie pod nadzorem cały czas. No i oczywiście ta cała służba patrolowa czy też wywiadowcza, to są policjanci, którzy wychodzą na służbę patrolować ulice, ale w tych zadaniach stałych te tereny przywodne to jest stały punkt i na pewno też oni będą częściej widoczni na pewno w tych miejscach, gdzie ta rekreacja wodna się odbywa.
1: Mówimy o tym, że będziecie dbali o bezpieczeństwo na brzegu, na wodzie, ale podejrzewam, że też patrole oczywiście będą patrolowały ulice, zarówno te w mieście, jak i te dojazdowe.
0: No jesteśmy podzieleni na nasz powiat cały, jest podzielony też na takie strefy nadzoru przez komisariat i posterunki policji, więc to pozostaje, więc jesteśmy zabezpieczeni. Zresztą cały system bezpieczeństwa w naszym powiecie jest skonstruowany tak, że jest sterowany centralnie z Olsztyna, więc jeżeli nawet w całym powiecie, w różnych komisariatach i posterunkach te służby są kierowane do służby zewnętrznej na ulicach, to i tak w razie potrzeby możemy to wszystko skoordynować w taki sposób, żeby zawsze w każdym miejscu w powiecie ta policja będzie mogła możliwie szybko dojechać do tego miejsca. No to w zasadzie odkąd policja istnieje, no to planujemy za każdym razem te działania związane z bezpieczeństwem na wakacjach, więc doświadczenie jest ogromne. Owoce tych naszych działań zbieramy, zdaje się, odpowiednie, bo za każdym razem, kiedy podsumowujemy ten czas letni, no mamy bardzo duże podstawy do tego, żeby stwierdzić, że było bezpiecznie, więc na tym swoim doświadczeniu będziemy cały czas na pewno polegali.
1: Wybierając się w trasę, przemieszczając się, o czym powinniśmy pamiętać jako kierowcy?
0: Pewnie przede wszystkim o tym, że obowiązują zasady ruchu drogowego i trzeba je brać pod uwagę, a nie tylko o nich wiedzieć, bo to jest problem, no bo kierowcy doskonale znają zasady, ale czasem, jak wiemy, zdarza się, że nie do końca jest dobrze z wykonaniem tego. Tutaj, jeżeli chodzi o krótsze podróże, no to myślę, że to każdy jest przygotowany, natomiast jeżeli chodzi o takie wyjazdy dalsze, gdzie przed nami jest bardzo długa droga i na co dzień też jakby w takich trasach nie uczestniczymy, no warto przede wszystkim sprawdzić, w jakim stanie jest nasz pojazd. Tak, żeby nie zaskoczyło nas na przykład gdzieś w połowie bardzo dalekiej drogi to, że mamy klocki hamulcowe gdzieś niesprawne, czy brakuje nam płynów eksploatacyjnych i tak dalej. No i przede wszystkim zadbać o to, żeby ten stan psychofizyczny kierującego był odpowiedni. Kierowanie samochodem, no to jest pewien proces myślowy, skoordynowany z ruchami. Część z tych ruchów jest automatycznych, bo jesteśmy dobrymi kierowcami i większość rzeczy wykonujemy automatycznie na zasadzie pamięci mięśniowej. No ale żeby ten proces przebiegał odpowiednio, no to ciało też musi być i umysł odpowiednio zregenerowane. Więc warto, żeby po drodze na takie długie trasie zaplanować sobie jakieś miejsca postoju, jakieś miejsca, gdzie będziemy mogli odpocząć, zregenerować się, napić, zjeść.

0: to jest istotne, lepiej dojechać później, ale dojechać bezpiecznie. Wyjechać odpowiednio wcześniej, żeby nie stwarzać sobie dodatkowego stresu w związku z tym, że możemy na przykład nie zdążyć gdzieś na jakieś wydarzenie, czy obawiać się, że na przykład za późno dojedziemy w miejsce naszej destynacji. Więc no ten stan psychofizyczny jest tutaj istotny, no bo przepisy ruchu drogowego są jasne i są dobre. No jak pokazują nasze doświadczenia, no to głównym czynnikiem powodującym niebezpieczeństwo na drodze jest czynnik ludzki, więc o ten czynnik ludzki musimy przede wszystkim zadbać.
1: Krzyszko.
2: Julek, jestem ratownikiem wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Olsztynie.
3: To, panie Julku, proszę podpowiedzieć nam trochę, jakie są takie najważniejsze zasady bezpieczeństwa nad wodą z waszej perspektywy?
2: Z naszej perspektywy najważniejsze jest, jak kąpiemy się, to wybieramy tylko kąpieliska, które są strzeżone. Czyli na przykład tutaj na plaży miejskiej od 23 czerwca zaczynają się właśnie sezon letni, gdzie będą otwarte kąpieliska, gdzie będą ratownicy.
3: Wchodząc do wody, o czym musimy pamiętać?
2: Pamiętamy przede wszystkim o tym, że zanim wejdziemy do wody, żeby się trochę ochlapać, pachy, klatka piersiowa, żeby nie doznać szoku termicznego.
3: A jeżeli chodzi o dzieci i rodziców nad wodą, to o czym oni tu powinni pamiętać?
2: Powinni pamiętać przede wszystkim o tym, żeby pilnować swoje pociechy. Mamy obowiązek, żeby opiekować się nimi i dbać o nie.
3: Dużo macie pracy w wakacje?
2: Tutaj nad warmińsko-mazurskimi jeziorami, konkretnie w Olsztynie, jest dużo, bo tutaj pływa dużo turystów, żaglówkami, motorówkami, zdarzają się wywrotki, zdarzają się pomoc medyczna, żeby dla nich udzielić, więc mamy dużo roboty.
3: No właśnie, a z czego te ich problemy najczęściej wynikają? Czy to jednak najczęściej jest alkohol i jakieś jego konsekwencje, czy też jeszcze inne rzeczy?
2: Różnie, to zależy od sytuacji, no są tutaj obcokrajowcy, tak samo jak nasi właśnie warmiacy i Mazurzy, ale wynika to między innymi właśnie z nierozwagi, czy też po prostu ludzkiej głupoty, po prostu nieuwaga, brak pomyślunku przy niektórych rzeczach, czy tak samo jak przy piciu alkoholu, pamiętamy, żeby nie wchodzić do wody, czy też po prostu samej rozwagi.
3: A jak właśnie ktoś, kto będzie korzystał z łódek, kajaków, rowerków wodnych, powinien się przygotować, zanim wsiądzie na taką jednostkę pływającą?
2: No to przede wszystkim, jak wsiadamy na jakąś jednostkę wodną, to pamiętamy o zakładaniu kamizelek wypornościowych czy też ratunkowych. Jakby coś się wydarzyło, to będziemy się unosić na wodzie. Drugą rzeczą, jak gdzieś się wybieramy się sami, to żeby powiadomić swoich bliskich, jakby coś się wydarzyło.
3: A kiedy zauważymy, na przykład z plaży, że coś w wodzie się dzieje, to jak my powinniśmy zareagować?
2: Przede wszystkim, jeśli widzimy zagrożenie lub jakieś niebezpieczeństwo, które widzimy, że potrzebuje pomocy, to wołamy o pomoc. Czy ktoś pomoże, czy jest w pobliżu ratownik. Jeśli nie ma, to dzwonimy na numer alarmowy 112, powiadamy operatora, gdzie się znajdujemy i co się wydarzyło.
3: Czy możemy próbować pomagać na własną rękę?
2: Jeśli nie mamy przeszkolenia ani doświadczenia, to odradzam.
4: Podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz ratownik WOPR Julek Szyszko podpowiadali nam, w jaki sposób możemy my zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy to nad jeziorem, czy to nad rzeką w zasadzie, czy to nad morzem, no też przecież pewnie będziecie się tam wybierali z Olsztyna, to nie jest aż tak daleko, ale właśnie także w trasie, jak zadbać o swoje zdrowie i swoich bliskich, panowie nam o tym przypominali i nam to podpowiadali, za co oczywiście bardzo serdecznie im dziękujemy. Przede wszystkim pamiętajcie, kochani, żeby zachować rozwagę i trzeźwość, bo bez tego te wakacje po prostu nie będą najprawdopodobniej udane. A rozsądna zabawa to wciąż zabawa. O tym, jak będzie można się pobawić też na przykład w najbliższe wakacje, gdzie warto będzie się wybrać, będę wam podpowiadała już za chwilę na naszej antenie, więc zostańcie z 95.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: W zasadzie można powiedzieć, że mamy taką angielską pogodę na tej naszej Warmii ukochanej, najświętszej. Bo mamy trochę słońca, mamy trochę deszczu, w zasadzie to wszystko się przeplata kilkanaście razy w ciągu dnia. Ostatnio kolega mi też opowiadał, że miał taką sytuację. No pogoda zdecydowanie mu nie sprzyjała, bo jak tylko decydował się wyjść poza dom, na przykład na spacer z psem, albo do sklepu, albo żeby coś załatwić i wyglądał przez okno tuż przed wyjściem, to za każdym razem było całkiem względnie i właśnie nawet gdzieś na niebie pojawiało się słońce. A jak tylko opuszczał budynek, to zaczynało padać i on cały przemakał. No cóż, można dodać. Poza tym, że pogoda czasem płata figle najzwyczajniej w świecie. I tymi słowy chciałabym się z wami przywitać. Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym tym razem będziemy sobie rozmawiali o bezpieczeństwie nad wodą. Oczywiście wakacje są coraz bliżej, dzieci przede wszystkim się z tego bardzo cieszą. Chociaż podejrzewam, że i rodzicom trochę ulży, kiedy dzieci pojadą na przykład na jakieś kolonie, oni będą mieli trochę więcej czasu dla siebie. Ale do takiego lata i do tego sezonu wakacyjnego oczywiście trzeba się też odpowiednio przygotować. Nasze służby mundurowe, zwłaszcza policjanci, ratownicy WOPR i strażacy, którzy oczywiście też nasze olsztyńskie jeziora patrolują, są już w pełnej gotowości. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy my też o to swoje bezpieczeństwo po prostu zadbać. No i teraz właśnie będę chciała wam przedstawić kilka propozycji dotyczących tego, jak można o to bezpieczeństwo nad wodą, na przykład nad jeziorem Ukiel na plaży miejskiej, zadbać. A towarzyszyć mi w tym będzie
0: podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
3: Chciałabym, żebyśmy przypomnieli w związku ze zbliżającym się latem trochę właśnie zasady bezpieczeństwa nad wodą, której u nas na Warmii i Mazurach nie brakuje, ale też w Olsztynie mamy przecież kilka jezior. Jednym z główniejszych jest właśnie jezioro Ukiel z plażą miejską. O czym rodzice powinni pamiętać, wybierając się z dziećmi na plażę?
0: Przede wszystkim powinni zacząć od swojego stanu trzeźwości, bo jak pokazują nam zdarzenia, w których policjanci brali udział, to alkohol jest nie tylko powodem tego, że sama osoba, która znajduje się pod wpływem alkoholu, jest w sytuacji zagrożenia, ale też opieka nad dziećmi w takim stanie to jest nie dość, że nie do końca zgodna z normami społecznymi, to jeszcze bardzo, bardzo niebezpieczne i niesie ze sobą potencjalne ciężkie konsekwencje, więc od tego bym zaczął. Przede wszystkim to, żeby też nie spuszczać tych dzieci z oczu, zawsze wiedzieć, gdzie to dziecko jest, nawet jeżeli spędzamy ten czas w grupie na przykład znajomych, no to możemy nawet ze sobą dogadać się w cudzysłowie, żeby przynajmniej jedna osoba te wszystkie nasze pociechy miała pod swoją opieką i stałym nadzorem. Ważne jest też to, żeby rozmawiać z dziećmi i instruować je i przede wszystkim też egzekwować te zasady, jeżeli chodzi o to, jak one powinny zachować się, kiedy same poczują się, że mogą być zagrożone. Na przykład przy okazji tego, że spędzamy czas na plaży, która jest zatłoczona, dziecko może w takim tłumie stracić orientację i po prostu zgubić rodziców. Więc no, umówmy się na przykład, że jeżeli do takiego przypadku dojdzie, to wskażmy konkretne miejsce, gdzie się spotkamy. Możemy też zabezpieczyć dziecko na przykład w taką jakąś papierową czy plastikową bransoletkę na przykład z numerem telefonu do mamy. Tych sposobów jest naprawdę wiele i można na pewno ich dużo znaleźć w internecie. Zachęcam do tego, żeby przygotować się do tego wyjścia na plażę, tak? Czyli ta rozmowa z dzieckiem, ustalenie, że zawsze ktoś ma te dzieci w swoim nadzorze. No i zachowanie takich podstawowych zasad bezpieczeństwa wydaje się być wystarczające.
3: Sezon wprawdzie się jeszcze nie rozpoczął tak w pełni, ale podejrzewam, że już jakieś sytuacje związane właśnie z wodą i bezpieczeństwem państwo przeprowadziliście.
0: Tak, odkąd ruszył sezon, to mamy tych interwencji, szacuję, że to jest około kilkunastu w ciągu całego tygodnia, odkąd wodniacy wyruszyli na nasze akweny. Na razie jeszcze ten sezon taki kąpielowy się do końca nie rozpoczął, ale skupiamy się na osobach, które korzystają ze sprzętu wodnego. No już co najmniej kilka przypadków było takich, że osoby, które korzystały na przykład z kajaków czy rowerów wodnych, były przez policjantów zatrzymywane do kontroli i no, kończyło się badanie stanu trzeźwości wynikiem pozytywnym. Więc to nie nastraja jakoś pozytywnie na przyszłość, ale stąd też nasze działania profilaktyczne i edukacyjne, żeby przypominać cały czas o tych zasadach. One są przypominane w zasadzie z każdej strony, bo wszystkie służby, które mają w swoich zadaniach dbanie o bezpieczeństwo, o tym ciągle mówią i to jest informacja, która powtarzana jest cały czas. No i mamy nadzieję, że w końcu uda się tak te informacje zagnieździć w umysłach wszystkich osób, żeby jednak owoc tego był przez nas pożądany. Więc przygotowujemy się na pewno na to, żeby ciężko pracować na akwenach, kiedy już będzie aura sprzyjająca do tego, żeby wejść do tej wody i schłodzić się powiedzmy w tym akwenie. Dotychczas skupiamy się na osobach, które z tego sprzętu korzystają. No i sprawdzamy przede wszystkim też to, czy te osoby nie wpływają w rejony, w których jest brak możliwości wpływania, tak żeby nie podawać niebezpiecznych zdarzeń. O tym, o czym mówiłem, czyli o stanie trzeźwości. To, czy te wszystkie jednostki pływające wyposażone są odpowiednio. Chodzi tutaj o przede wszystkim środki ratunkowe, takie jak kamizelki czy kapoki, ale też wszystkie inne przedmioty, co do których na przykład na łodziach już żaglowych powinny być, czyli na przykład gaśnica, czy jakieś sprzęty, które pomogą nam scholować czy dobić do portu, więc na tym się wszystkim skupiamy. No i czekamy, co też przyniesie. Jesteśmy na pewno dobrze, zresztą jak co roku, przygotowani do tego, żeby o to bezpieczeństwo na akwenach w Olsztynie i okolicach dbać.
3: No właśnie, ilu policjantów, ilu funkcjonariuszy będzie dbało o to nasze bezpieczeństwo zarówno na lądzie, jak i na wodzie w wakacje?
0: Sezon wakacyjny ma to do siebie, że w zasadzie każdy policjant, który wychodzi na ulicę, to ma w swoich zadaniach stałych wpisane to, żeby to mieć wszystko na uwadze. Na pewno każdego dnia na jeziorze Ukiel będzie nasza łódka. Łódki będą też przemieszczane zgodnie z jakimiś planami czy zapotrzebowaniami też na inne akweny. Na pewno w Biskupcu też jest łódka, która jest na stałe, wystarczy, że tam policjanci dojadą. Planujemy te służby ze względu na to, jak wynika z analizy dotychczasowych zdarzeń, więc jeżeli będziemy mieli informację o tym, że któryś z tych akwenów jest bardziej zagrożony czy potrzebuje większego wsparcia, to będziemy te działania planowali na bieżąco. Natomiast to jezioro Ukiel jako ten główny punkt tej rekreacji letniej będzie pod nadzorem cały czas. No i oczywiście ta cała służba patrolowa czy też wywiadowcza, to są policjanci, którzy wychodzą na służbę patrolować ulice, ale w tych zadaniach stałych te tereny przywodne to jest stały punkt i na pewno też oni będą częściej widoczni na pewno w tych miejscach, gdzie ta rekreacja wodna się odbywa.
3: Mówimy o tym, że będziecie dbali o bezpieczeństwo na brzegu, na wodzie, ale podejrzewam, że też patrole oczywiście będą patrolowały ulice, zarówno te w mieście, jak i te dojazdowe.
0: No jesteśmy podzieleni na nasz powiat cały, jest podzielony też na takie strefy nadzoru przez komisariat i posterunki policji, więc to pozostaje, więc jesteśmy zabezpieczeni. Zresztą cały system bezpieczeństwa w naszym powiecie jest skonstruowany tak, że jest sterowany centralnie z Olsztyna, więc jeżeli nawet w całym powiecie, w różnych komisariatach i posterunkach te służby są kierowane do służby zewnętrznej na ulicach, to i tak w razie potrzeby możemy to wszystko skoordynować w taki sposób, żeby zawsze w każdym miejscu powiecie ta policja będzie mogła możliwie szybko dojechać do tego miejsca. No to w zasadzie odkąd policja istnieje, no to planujemy za każdym razem te działania związane z bezpieczeństwem na wakacjach, więc doświadczenie jest ogromne. Owoce tych naszych działań zbieramy, zdaje się, odpowiednie, bo za każdym razem, kiedy podsumowujemy ten czas letni, no mamy bardzo duże podstawy do tego, żeby stwierdzić, że było bezpiecznie, więc na tym swoim doświadczeniu będziemy cały czas na pewno polegali.
3: Wybierając się w trasę, przemieszczając się, o czym powinniśmy pamiętać jako kierowcy?
0: Pewnie przede wszystkim o tym, że obowiązują zasady ruchu drogowego i trzeba je brać pod uwagę, a nie tylko o nich wiedzieć, bo to jest problem, no bo kierowcy doskonale znają zasady, ale czasem, jak wiemy, zdarza się, że nie do końca jest dobrze z wykonaniem tego. Tutaj, jeżeli chodzi o krótsze podróże, no to myślę, że to każdy jest przygotowany, natomiast jeżeli chodzi o takie wyjazdy dalsze, gdzie przed nami jest bardzo długa droga i na co dzień też jakby w takich trasach nie uczestniczymy, no warto przede wszystkim sprawdzić, w jakim stanie jest nasz pojazd. Tak, żeby nie zaskoczyło nas na przykład gdzieś w połowie bardzo dalekiej drogi to, że mamy klocki hamulcowe gdzieś niesprawne, czy brakuje nam płynów eksploatacyjnych i tak dalej. No i przede wszystkim zadbać o to, żeby ten stan psychofizyczny kierującego był odpowiedni. Kierowanie samochodem no to jest pewien proces myślowy, skoordynowany z ruchami. Część z tych ruchów jest automatycznych, bo jesteśmy dobrymi kierowcami i większość rzeczy wykonujemy automatycznie na zasadzie pamięci mięśniowej. No ale żeby ten proces przebiegał odpowiednio, no to ciało też musi być i umysł odpowiednio zregenerowane. Więc warto, żeby po drodze na takie długie trasie zaplanować sobie jakieś miejsca postoju, jakieś miejsca, gdzie będziemy mogli odpocząć, zregenerować się, napić, zjeść, więc to jest istotne, lepiej dojechać później, ale dojechać bezpiecznie, wyjechać odpowiednio wcześniej, żeby nie stwarzać sobie dodatkowego stresu w związku z tym, że możemy na przykład nie zdążyć gdzieś na jakieś wydarzenie, czy obawiać się, że na przykład za późno dojedziemy miejsce naszej destynacji. Więc no, ten stan psychofizyczny jest tutaj istotny, no bo przepisy ruchu drogowego są jasne i są dobre. No, jak pokazują nasze doświadczenia, no to głównym czynnikiem powodującym niebezpieczeństwo na drodze jest czynnik ludzki, więc o ten czynnik ludzki musimy przede wszystkim zadbać.
2: Krzyszko. Julek, jestem ratownikiem wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Olsztynie.
3: To panie Julku, proszę podpowiedzieć nam trochę, jakie są takie najważniejsze zasady bezpieczeństwa nad wodą z waszej perspektywy?
2: Z naszej perspektywy najważniejsze jest, jak kąpiemy się, to wybieramy tylko kąpieliska, które są strzeżone. Czyli na przykład tutaj na plaży miejskiej od 23 czerwca zaczynają się właśnie sezon letni, gdzie będą otwarte kąpieliska, gdzie będą ratownicy.
3: Wchodząc do wody, o czym musimy pamiętać?
2: Pamiętamy przede wszystkim o tym, że zanim wejdziemy do wody, żeby się trochę ochlapać, pachy, klatka piersiowa, żeby nie doznać szoku termicznego.
3: A jeżeli chodzi o dzieci i rodziców nad wodą, to o czym oni tu powinni pamiętać?
2: Powinni pamiętać przede wszystkim o tym, żeby pilnować swoje pociechy. Mamy obowiązek, żeby opiekować się nimi i dbać o nie.
3: Dużo macie pracy w wakacje?
2: Tutaj nad warmińsko-mazurskimi jeziorami, konkretnie w Olsztynie, jest dużo, bo tutaj pływa dużo turystów, żaglówkami, motorówkami, zdarzają się wywrotki, zdarzają się pomoc medyczna, żeby dla nich udzielić, więc mamy dużo roboty.
3: No właśnie, a z czego te ich problemy najczęściej wynikają? Czy to jednak najczęściej jest alkohol i jakieś jego konsekwencje, czy też jeszcze inne rzeczy?
2: Różnie, to zależy od sytuacji, no są tutaj obcokrajowcy, tak samo jak nasi właśnie warmiacy i Mazurzy, ale wynika to między innymi właśnie z nierozwagi, czy też po prostu ludzkiej głupoty, po prostu nieuwaga, brak pomyślunku przy niektórych rzeczach, czy tak samo jak przy piciu alkoholu, pamiętamy, żeby nie wchodzić do wody, czy też po prostu samej rozwagi.
3: A jak właśnie ktoś, kto będzie korzystał z łódek, kajaków, rowerków wodnych, powinien się przygotować, zanim wsiądzie na taką jednostkę pływającą?
2: No to przede wszystkim, jak wsiadamy na jakąś jednostkę wodną, to pamiętamy o zakładaniu kamizelek wypornościowych czy też ratunkowych. Jakby coś się wydarzyło, to będziemy się unosić na wodzie. Drugą rzeczą, jak gdzieś się wybieramy się sami, to żeby powiadomić swoich bliskich, jakby coś się wydarzyło.
3: A kiedy zauważymy, na przykład z plaży, że coś w wodzie się dzieje, to jak my powinniśmy zareagować?
2: Przede wszystkim widzimy zagrożenie lub jakieś niebezpieczeństwo, które widzimy, że potrzebuje pomocy, to wołamy o pomoc. Czy ktoś pomoże, czy jest w pobliżu ratownik? Jeśli nie ma, to dzwonimy na numer alarmowy 112, powiadamy operatora, gdzie się znajdujemy i co się wydarzyło.
3: Czy możemy próbować pomagać na własną rękę?
2: Jeśli nie mamy przeszkolenia ani doświadczenia, to odradzam.
4: Podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz ratownik WOPR Julek Szyszko podpowiadali nam, w jaki sposób możemy my zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy to nad jeziorem, czy to nad rzeką w zasadzie, czy to nad morzem. No też przecież pewnie będziecie się tam wybierali z Olsztyna, to nie jest aż tak daleko, ale właśnie także w trasie, jak zadbać o swoje zdrowie i swoich bliskich. Panowie nam o tym przypominali i nam to podpowiadali, za co oczywiście bardzo serdecznie im dziękujemy. Przede wszystkim pamiętajcie, kochani, żeby zachować rozwagę i trzeźwość, bo bez tego te wakacje po prostu nie będą najprawdopodobniej udane. A rozsądna zabawa to wciąż zabawa. O tym, jak będzie można się pobawić też na przykład w najbliższe wakacje, gdzie warto będzie się wybrać, będę Wam podpowiadała już za chwilę na naszej antenie, więc zostańcie z 95.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Hej ho, hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Tak podobnoż śpiewały krasnale żyjące ze Śnieżką. Ostatnio jakoś tak dużo nawiązań do bajek mi przychodzi do głowy, witając się z Wami w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Cześć, Aga Wiśniewska. Zapraszam Was na kolejne spotkanie, w którym będziemy sobie rozmawiali o najróżniejszych, przeróżniejszych, najdziwaczniejszych czasami może też rzeczach. Najdziwaczniejsze? O, no to skoro już to słowo padło, to może od tego zaczniemy w takim razie. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się pani Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie nam opowiadała o emeryturach na Warmii i w Mazurach. No i dlaczego mi się to skojarzyło z tymi najdziwniejszymi? Ponieważ najniższa emerytura w naszym województwie wynosi 12 groszy, a najwyższa 30. I już za chwilę pani Anna opowie nam, z czego to wynika.
3: Zapraszam, a to oczywiście dopiero początek, bo tematów będzie jeszcze kilka.
1: Ponad 30 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach, natomiast najniższa jest to zaledwie 12 groszy. Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są właśnie powodem niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po przejściu na emeryturę. Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym, jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia. Każdy z nas będzie miał taką emeryturę, jaką sam sobie wypracuje. Kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która po marcowej waloryzacji w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20, a mężczyzna przez 25 lat, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli ktoś pracował krócej i tego stażu nie ma, to dostanie emeryturę w takiej wysokości, jaka wynika ze zgromadzonych na naszym koncie emerytalnym składek. Krótko mówiąc, uzbierana kwota zostanie podzielona przez statystyczną dalszą średnią trwania życia. Bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały na czarno i za nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie były odprowadzane żadne składki. Średnia wysokość emerytury na Warmii i Mazurach wynosi 4189 zł brutto. Najniższą emeryturę na Warmii i Mazurach, czyli 12 groszy, dostaje kobieta, która pobierała stypendium dla osoby bezrobotnej, natomiast jej okres składkowy wynosi zaledwie 2 dni. Najwyższe emerytury w województwie warmińsko-mazurskim jest to ponad 30 tysięcy złotych i otrzymuje ją kobieta, której staż pracy wynosi ponad 60 lat, natomiast wśród mężczyzn najwyższa emerytura wynosi prawie 25 lat i otrzymuje ją pan z ponad 37-letnim stażem pracy. Te rekordowo wysokie i bardzo niskie emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to dowód na to, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane i każdego roku waloryzowane przez ZUS, natomiast statystyczna średnia długość życia skraca się. Zasada jest prosta. Im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie nasza emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy bowiem więcej środków ze składek na naszym koncie indywidualno-emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek można złożyć wtedy, gdy senior po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS-u lub dostarczy nowe dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie, a nie były wcześniej uwzględniane podczas wyliczenia kwoty emerytury. Przeliczenie jest możliwe, gdyż nowe dokumenty potwierdzające pracę mogą podwyższyć kapitał początkowy, a gdy emeryt pracuje, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają nowe składki na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji, gdy ktoś tylko siedzi i czeka na emeryturę w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składanie wniosków o przeliczenie nie ma podstaw, gdyż na jego koncie emerytalnym nic się nie zmieniło. Coraz więcej osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe decyduje się na odbiór pieniędzy na konto. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala uniknąć oczekiwania na listonosza. Ubankowienie świadczeń długoterminowych obejmuje w skali kraju 80,8% świadczeniobiorców, a natomiast w województwie warmińsko-mazurskim jest to 81%.
3: O emeryturach na Warmii i Mazurach opowiadała nam Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS. A teraz chciałabym Was zaprosić na spotkanie z niezwykłą kobietą, która
4: No niech to ja się dobrze zastanowię. To chyba będzie ze 4 lata temu, jak powstała Fundacja Komandosi Życia. Plus minus 4 lata temu. I na pierwsze spotkanie z osobą, która za chwilę pojawi się na naszej antenie, nie dotarłam we właściwym czasie. A to dlatego, że najzwyczajniej w świecie pomyliłam adresy. Dlatego, że szukałam pani Ewy Chudziakiewicz w Olsztynie, a ona wtedy na mnie czekała w Olsztynku. No zdarzają się takie sytuacje, ale na szczęście się spotkać udało i od tego czasu bardzo chętnie i dość regularnie się spotykamy i rozmawiamy o tym, co się w Fundacji Komandosi Życia dzieje, bo dzieje się bardzo dużo dobrego przede wszystkim. I właśnie kolejna taka rzecz, jeszcze w tym miesiącu i przed podopiecznymi fundacji, ale i też przed mieszkańcami Olsztyna i ich najbliższej okolicy właśnie będzie miała miejsce, a to dlatego, że Komandosi Życia przygotowali kolejny, drugi już w swojej karierze musical, o którym opowiadać nam właśnie będzie.
6: Ewa Chudziakiewicz, prezes Fundacji Komandosi Życia.
4: Przygotowujecie wyjątkowe wydarzenie, musical. To nie jest wasze pierwsze doświadczenie z taką formą, ale to będzie chyba troszkę inne. I podejrzewam, że też macie więcej tego doświadczenia właśnie na bazie tego pierwszego wydarzenia. To chciałabym, żebyś nam opowiedziała, czego się tym razem możemy spodziewać.
6: Przede wszystkim do naszych dzieciaków, do naszych podopiecznych dołączył chór. Nasz chór Cantabile pod tutaj batutą wspaniałej dyrygentki Agaty Wilińskiej. Jest to dla nas niezwykły zaszczyt i myślę, że występ chóru wśród razem wspólnie z naszymi dzieciakami i wszystkimi artystami na pewno będzie również niezapomnianym przeżyciem. W tym roku dołączyła do nas również grupa smyczkowa Absolwent, więc też po części dzieciaki mają szansę współpracować i z rówieśnikami, ale również i z dorosłymi, którzy też reprezentują różne profesje, co jest absolutnie również ciekawe. No oczywiście podczas prób dzieje się wiele dobra, wiele wzruszeń. Ja tutaj też bardzo chciałabym podziękować dla pana dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie, bo dzięki jego otwartości mogliśmy spotykać się w Teatrze Jaracza. To też jest niesamowite doświadczenie dla dzieci, że mogą bywać w ogóle na sali prób tam, gdzie aktorzy przygotowują się do spektakli, gdzie dzieje się tak wiele też również pięknych rzeczy. No i myślę, że ta forma i scenariusz i to, o czym chcemy opowiedzieć, zdecydowanie będzie różnił się od tego pierwszego musicalu. Początek tu i teraz, ale później przeniesiemy się do miejsca, którego nie ma na mapie świata. Nikt o nim nie wie, a będą wiedzieli o niej tylko nasi podopieczni, artyści, orkiestra, chór i ci, którzy przyjdą być z nami w tym dniu.
4: Czy możemy chociaż trochę zdradzić, jaka będzie fabuła, o czym będziecie tym razem opowiadali?
6: W zasadzie mogę uchylić rąbkę tajemnicy, a mianowicie nasze dzieciaki zostają w cudzysłowie wybrane przez wysłanniczkę owej akademii, która zgarnia dzieciaki podczas powrotu do domu ze szkoły. No i one przechodzą przez takie magiczne, tajemnicze drzewo. No i tam w tej akademii muszą wykonać naprawdę ogromną robotę, żeby zdobyć ten medal za ukończenie tej akademii, ale mają też ogromną misję, z którą wracają tu z powrotem na ziemię. Ja też muszę powiedzieć, że niesamowite jest to, że dołączyły do naszej obsady osoby, które na co dzień na przykład pracują w nadleśnictwie i są leśnikami, więc oni też są częścią tego tajemnego miejsca. I w ogóle osoby, które też na co dzień reprezentują różne profesje, co jest też bardzo ciekawe, bo i dla nich jest to rola nowa w życiu, ale też jest to piękne, bo dzielą się swoim doświadczeniem z naszymi dzieciakami, więc chyba najważniejsze jest też to, że podopieczni, którzy wystąpią w naszym drugim musicalu, to jest zupełnie inna ekipa niż dzieciaki, które jakby występowały w naszym pierwszym i to dla nich to jest najważniejsze w zasadzie, o czym mogę też powiedzieć, że to będzie pierwszy występ na scenie przed publicznością, więc to, jaką robotę wykonały przez tyle miesięcy nad sobą do tego finału i ta droga, którą wzajemnie przeszliśmy, no jest absolutnie niesamowita.
4: Co udział w takim wydarzeniu daje waszym podopiecznym?
6: A myślę, że na pewno za jakiś czas piękne wspomnienia, ale też niesamowite doświadczenia. No, na przykład mamy podopieczną, jedną z podopiecznych, która dzięki temu, że zaczęła uczęszczać na próby nasze teatralne, zapisała się do gońca teatralnego, czyli do składu, gdzie już tam naprawdę robota wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie i ma za sobą już pierwszą premierę z gońcem. Absolutnie chce zdawać do szkoły teatralnej, do akademii teatralnej. Niezwykle mądra dziewczyna, barwna bardzo, kolorowa, kolorowy taki ptak, więc powiedziała ostatnio, kiedy wracaliśmy z próby, że ona odnalazła swoją pasję w życiu. znowu dziewczynka, która ma ze sobą zmagania z chorobą, zaczęła bardzo odważnie o tej chorobie mówić. Zaczęła też się swoim doświadczeniem dzielić z innymi dziećmi. Na pewno zawiązały się jakieś fajne przyjaźnie, na pewno jakaś wzajemna serdeczność i chyba to, że kiedy dorośli tak sobie troszeczkę gdzieś odchodzą na bok, to ta cała ekipa dzieciaków, która ma ze sobą, nie zapominajmy, tak trudne doświadczenia życiowe i każdy na tych plecach z nich niesie no swój, w cudzysłowie oczywiście, krzyż i trudne wspomnienia, mogły się wzajemnie wymieniać tym wszystkim, tymi emocjami, tymi przeżyciami. Zobaczyły, że nie są z tym wszystkim same, że jest też koleżanka, kolega, który nie, oczywiście tutaj nie mówimy, kto ma gorzej, tak? Ale chodzi o to, że zaczęły wzajemnie jakby na sobie też polegać i zaczęły wierzyć w to, że można, że ta odwaga, ta niezłomność, ta dyscyplina właśnie przychodzenia na te próby, to nie jest tylko efekt jakby końcowy tego finalnego naszego wydarzenia, ale że to znaczy dużo więcej, to znaczy wspólne rozmowy, wspólny wartościowy czas, to znaczy, że rozwijam się nad sobą, to znaczy, że wchodząc w rolę, w cudzysłowie, przekraczam własną strefę komfortu. Więc cała masa niesamowitych wydarzeń, które się zadziały podczas tych wszystkich miesięcy, chociażby jak urodziny ostatnio jednego też z naszych podopiecznych, którym obchodził 10 urodziny. No i tak bardzo spontanicznie orkiestra zaczęła grać 100 lat. Wszyscy zaczęli śpiewać, składać życzenia, a po kilku minutach z tyłu, że właśnie jeden z podopiecznych mnie tak szturchnął w plecy i mówi, niech pani się odwróci. No to ja się odwracam, a ten nasz dzieciaczek malutki zdjął te swoje małe okularki i tak zaczął płakać i był taki wzruszony. I wszyscy pytają, dlaczego ty płaczesz, że to źle, że zaśpiewaliśmy ci 100 lat, złożyliśmy życzenia, a on właśnie powiedział, że po raz pierwszy w życiu ktoś mu zaśpiewał 100 lat. Więc takie małe rzeczy znaczą dla naszych dzieci wiele. I też to uwrażliwia inne dzieciaki, że chociażby nawet zaśpiewane 100 lat może kogoś absolutnie wzruszyć i na pewno stać się pięknym wspomnieniem.
7: To jeszcze podpowiedzmy naszym słuchaczom, kiedy w takim razie na ten wasz musical będziemy mieli szansę się wybrać?
6: Premiera naszego musicalu już 26 czerwca o godzinie 18 w Audytorium Maximum i tutaj bardzo bym chciała podziękować dla pani dyrektor, dzięki uprzejmości, której w ogóle możemy w tak cudownym miejscu wystąpić, a przedpremiera 25 czerwca w Olsztynku. Bilety dostępne w olsztyńskim MOK-u codziennie do godziny 18. Wstęp bezpłatny, także gorąco zachęcamy, żebyście byli z naszymi dzieciakami w tym dniu. To dla nich naprawdę będzie znaczyło bardzo dużo. Akademia Niewidzialnych Bohaterów została dofinansowana w ramach projektu obywatelski Komando Kultura Zmiana Aktywizacja w ramach środków Nowe FIO i za to też chcieliśmy bardzo podziękować. I ważne też jest to, że ci niewidzialni bohaterowie to są również dzieciaki. Znaczy to w ogóle wydźwięk jest tego znacznie szerszy, ale też chciałam wspomnieć o dzieciakach, które nie wystąpią na scenie, ale przez wiele miesięcy na przykład przygotowywały scenografię. Albo na przykład uczestniczyły w zajęciach muzycznych, ale nie odważyły się na przykład stanąć przed publicznością, a jednak wykonały również ogromną warsztatową pracę przez te wszystkie miesiące.
7: To ile dzieciaków było zaangażowanych w to?
6: No ponad 40.
4: I to był ostatni gość w tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Natomiast my za chwileczkę usłyszymy się ponownie i tam pojawią się też kolejni goście, którzy będą was zachęcali do tego, żeby wybrać się do olsztyńskiego Teatru Lalek bez względu na to, ile macie lat.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Nasi goście mają bardzo dużo do opowiedzenia, więc tylko króciutko się z wami przywitam. Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym zaglądamy do olsztyńskiego Teatru Lalek, który przygotował przedostatnią premierę tego sezonu artystycznego. To spektakl pod tytułem Zakurzona Królewna.
8: Autorem tekstu tej prapremiery jest Piotr Rowicki. Za reżyserię odpowiada Lena Alberska, scenografia Natalia Krynicka, kostiumy Magdalena Gajewska, muzyka Bartłomiej Alberski, teksty piosenek Karolina Liminowicz, reżyseria świateł Jurek Świtoń, obsada Elżbieta Grat, Agnieszka Harasimowicz, Jagna Polakowska, Jarek Cupriak, Adam Hajduczenia. Ale taką ciekawostką jest to, że w tym spektaklu grają nasze lalki notatki z magazynu, które czekają na swoje ponowne 5 minut, więc pozwolę sobie również przeczytać, jakie lalki wykorzystujemy. Jest tutaj lalka burmistrza ze starej wersji spektaklu Krawiec Niteczka, scenografia Jana Zielińskiego. Królewna Lala z spektaklu Trzewiczki Szczęścia, scenografia Alicja Chodyniecka-Kuberska. Doktor Proktor, scenografia Monika Wójcik. Wilk z Niebieskiego Ptaka, scenografia Paweł Kubiczka. Lalka z Szałaputek, scenografia Jacka Zagajewskiego. I Jacka Zagajewskiego jest również lalka z Królewny Wełenki oraz lalka ze Złodzieja Snów, scenografia Urszula Kubicz-Fik. Tym samym oddaję głos reżyserce, która zadysponuje, że zaraz obejrzymy zapewne fragment spektaklu.
9: Tak, zapraszam Państwa na fragment spektaklu.
10: Szałaputki są dzielne, myszka też. Nie.
9: Proszę za nim. Proszę przestać. Kto tu jest? My.
11: Lena Alberska, reżyserka. No jest to na pewno taki ukłon w stronę tradycji, pamięci, ale nie w rozumieniu może takim, jak nam się kojarzy z lekcji historii, tylko bardziej o takich drobnych elementach, które budują naszą rzeczywistość, codzienność i które potem wpływają na to, jak myślimy o naszym życiu. Tak, myślę, że to takie wartości, można powiedzieć, że tak. To jest spektakl o potrzebie bycia potrzebnym, o tym, że teatr to jest bardzo dobre miejsce na to, żeby w nim zamieszkać, w sensie nie tylko fizycznym, ale też takim emocjonalnym. To jest historia czwórki czy piątki przyjaciół, wieloletnich przyjaciół z bardzo długim stażem, którzy nie godzą się na to, co proponuje im rzeczywistość, nie chcą być zaszufladkowani, nie chcą być zepnięci na drugi tor i w swój właściwy sobie bardzo ekscentryczny sposób sprzeciwiają się rzeczywistości i pędzącemu światu. Bardzo trudnym by było spreparowanie takich lalek, bo już nawet nie ma takich materiałów, które by mogły imitować te stare lalki, dlatego zupełnie chyba nikomu nie przyszło do głowy, że te role starych lalek mogłyby grać jakieś nowe lalki, bo to by było zupełnie bez sensu i też wbrew idei tego, co właśnie ten spektakl ma przecież nam zaprezentować, prawda? No tak, my się tutaj odwołujemy do takiej mitologii, może trochę teatralnej, bo dużo się mówi o duchach teatru, że to są takie osoby, które były pełne pasji, które nie mogły się rozstać po prostu z tym miejscem, bo często jest tak, że jak kochamy swoją pracę, to właśnie utożsamiamy się z nią całe swoje życie i poświęcamy. Bardzo często w teatrze mamy takie sytuacje i bardzo często taka osoba nie układa sobie życia prywatnego, nie ma nikogo, kto by też tęsknił poza tymi właśnie teatralnymi przyjaciółmi i często jako ten duch, tak wierzymy w to, my w teatrze, zostaje na zawsze i przechadza się korytarzami, patrzy, jak idą kolejne premiery i tak dalej, więc no tak, no my tak w teatrze trochę w to wierzymy, trochę z przymrużeniem oka, trochę może nie. W każdym razie tak, no nie chciałabym tutaj żadnego ducha urazić, więc powiem, że tak, mamy nadzieję, że ta premiera też będzie im się podobała. To było tak, że Piotr Rowicki już dawno temu, z 10 lat temu napisał ten tekst. Ten tekst dostał jakąś nagrodę w Centrum Sztuki Dziecka, wyróżnienie chyba w konkursie na tekst dla dzieci i młodzieży i my też trochę wykopaliśmy z dyrektorem ten tekst i dlatego został zrealizowany. I już jak przeczytaliśmy tekst, to wiedzieliśmy, że wykorzystamy oczywiście aktorów, którzy się tam właśnie kurzą i czekają na powrót do świateł i braw.
12: Elżbieta Grat, gram zakurzoną królewę. Ta lalka właśnie, która gra tą główną rolę i tą lalką zaczynałam pracę tutaj w teatrze w Olsztynie, od razu po studiach w 1990 roku. Pamiętałam o niej z takich anegdot historyjek, to jeszcze to, że ta lalka ma moje włosy. Moje obcięte włosy, prywatne wtedy były i ta lalka ma moje włosy, bo miała być trochę do mnie podobna, a ja potem grałam tę samą postać w żywym planie, tak samo ubrana jak ta lalka. I to były Trzewiki Szczęścia i to Królewna Lala właśnie, także teraz znowu powrót do Królewny Lali, która gra zakurzoną królewnę po prostu. Tutaj się bardzo różni, ta lalka troszeczkę została inaczej teraz spreparowana na potrzeby tego spektaklu, dlatego że ta lalka jest jawajką i wkłada się jakby rękę w lalkę, tak? W sukienkę. A teraz jest tak, że ten kołeczek, który powinien być ukryty jest na wierzchu, dlatego że tutaj są inne warunki. Nie gramy na parawanie, tam była gra na parawanie, czyli aktora nie było widać, była widoczna tylko lalka. Teraz tutaj gramy w żywym planie tymi lalkami, więc te lalki no, troszeczkę są inaczej jakby przystosowane do grania. Królewna, jak i wszystkie postaci w tym spektaklu czekają na rolę. Czekają na to, żeby wznowić ich, żeby grały, żeby cały czas były, uczestniczyły. No niestety te lalki wiadomo, że odchodzą do magazynu. Przestajemy grać spektakl, lalki wracają, idą do magazynu i no zazwyczaj już są bardzo rzadko, czasami są jeszcze używane, ale no niestety rzadko to się zdarza. Więc te wszystkie postaci czekają na rolę, po prostu czekają na granie i my jako duchy tych ról, tych aktorów też chcemy grać, po prostu chcemy grać. I Królewna zaczyna walczyć o to, żeby była ta rola, żebyśmy wrócili do teatru.
13: Tomasz Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
7: Rozmawiamy tym razem o przedostatniej premierze tego sezonu artystycznego, czyli o spektaklu Zakurzona Królewna. No właśnie, co się kryje pod tym tytułem i w takim razie, no właśnie, jaką historię chcecie nam opowiedzieć?
13: Chcemy opowiedzieć trochę o historii Teatru Lalek, ponieważ ten tekst Piotra Rowickiego, mimo że w tytule ma Zakurzona, wcale nie jest aż tak stary. On kilka lat temu został nagrodzony w konkursie na sztukę dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Zakurzył się na kilka lat, bo nie miał jeszcze prapremiery i ją realizujemy. To jest opowieść o lalkach, które zeszły z afisza, to znaczy ze spektakli, które zeszły z afisza, które chciałyby mieć kolejne swoje 5 minut. Natomiast no, przygoda szykuje się ogromna, ponieważ ich magazyn i teatr ma zostać sprzedany. Na miejsce teatru i magazynu ma powstać centrum handlowe. Więc oczywiście zbierają siły, jak w najlepszych przygodówkach i walczą o to, żeby teatr był dla ludzi ważny. Ten spektakl też opowiada bardzo mocno na to, czy sztuka to praca, czy teatr to praca, czy kultura to praca w dobie dzisiejszej bardzo niesprawiedliwej debaty wobec ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów zawodowych. Myślę, że jest to szczególnie istotny spektakl, żeby młodzi widzowie i bliscy im dorośli zobaczyli, że to nie jest tak łatwo stanąć z lalką w ręku i nadać jej życie, że to jest ciężka praca, obciążająca fizycznie, kręgosłup, a także działająca na wyobraźnię, pracująca na rozwój wyobraźni kolejnych pokoleń. Ten spektakl jest bardzo mocno zaangażowany w sprawę tego, że teatr jest nam potrzebny do budowania więzi społecznych, do rozwijania emocji, współczucia, empatii. I o tym to jest. A przy okazji mamy taką, w takiej pigule, historię teatru lalkowego.
7: No właśnie, czy w związku z tym też sięgnęliście do swoich magazynów i będziemy mogli zobaczyć ponownie jakieś lalki, które no już swoje właśnie lata świetności mają za sobą?
13: Tak, wydobyliśmy z naszego magazynu przepiękne lalki, które mają swoje kolejne 5 minut. Na naszej stronie internetowej podpisaliśmy, z jakich spektakli wykorzystujemy te formy. Natomiast konwencja też jest taka, że wchodzimy do magazynu i te lalki ożywają.
7: To jest właśnie spektakl bardziej skierowany do dzieci, czy bardziej do dorosłych tak naprawdę? No bo porusza takie tematy, które dzieciom jeszcze mogą być trochę obce.
13: Na pewno dzieciom nie jest obca walka o sztukę, o moim zdaniem o zabawę, a także o to, że fajnie jednak zobaczyć w teatrze na żywo aktorów, a nie tylko na ekranie w kinie czy w filmiku wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby zobaczyć te lalki, które mówią swoim głosem. To jest bliskie dzieciom. Dla dorosłych będą również smaczki odpowiednie, tak jak w Shreku, tak jak w naszym spektaklu Zmień się, gdzie dzieci odbierają jedną warstwę fabularną, a pewne zakodowane fragmenty odczytują dorośli i potem mogą wspólnie o tym spektaklu porozmawiać. No bo to 6+, to jest dolna granica, ona nie ma górnej. Na nim będzie, mam nadzieję, się świetnie bawił 6-latek, jak i 15- i 60-latek.
7: I wspomnieliśmy o tym, że to jest przedostatnia premiera, to w takim razie co jeszcze na ten sezon artystyczny macie przygotowane? No i przy tej okazji oczywiście będziemy musieli z przyjemnością, będziemy wspominali o kolejnej edycji festiwalu Anima.
13: Zgadza się. U nas dzieją się rzeczy bardzo równolegle. Przygotowujemy premierę z Jeziora Łabędzie w autorstwa i reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy. Spektakl dla dzieci powyżej 4 roku życia. Na dużą scenę, dużo lalek, dużo wizualnych, plastycznych rozwiązań. I to jest spektakl na otwarcie festiwalu Anima. Nasza propozycja, bo w kolejne weekendy i w kolejne dni festiwalu, wszystkie 4 weekendy lipca, zapraszamy do Olsztyna artystów z całej Europy, z Niemiec, z Francji, z Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, a także z innych instytucjonalnych teatrów w Polsce, grup niezależnych, prac studenckich z Akademii Teatralnej w Białymstoku i Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, z bardzo różnorodnym programem dla dzieci i dla dorosłych. Idziemy dwutorowo dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także innym wsparciu partnerów.
7: Czy podobnie jak w zeszłym roku będziemy mogli Was zobaczyć właśnie nie tylko w murach Teatru Olsztyńskiego, Teatru Lalek, ale też w plenerze, a może też jeszcze w jakichś takich zakamuflowanych scenariach?
13: Oczywiście. Na naszych dwóch, w zasadzie trzech scenach będą grane spektakle. Na te przedstawienia obowiązują bilety za symboliczne 10 zł. Na pojedyncze spektakle w plenerze, które korzystają z takiej formuły specyfik również, tam gdzie jest ograniczona ilość widzów, ta sama zasada, ale będziemy też realizowali spektakle bezpłatne, plenerowe, na Targu Rybnym, na parkingu przy tak zwanych Szubienicach, będzie spektakl w autobusie z przejażdżką po mieście, będą spektakle tutaj w okolicach teatru, które będą w plenerze grane, no i oczywiście dzięki dofinansowaniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, wybrane spektakle zaprezentowane w Olsztynie, w kolejne dni będą prezentowane poza Olsztynem na terenie mniejszych miejscowości województwa.
7: To jeszcze na chwilę wróćmy do tego spektaklu Jezioro Łabędzie. Co o nim możemy opowiedzieć właśnie? Czy to będzie odwzorowany ten klasyk?
13: Zdecydowanie nie. To jest tylko inspiracja. Nawet tytuł się różni, chociaż nie słychać tego w radiu. Jak zobaczycie Państwo kiedyś plakat czy tytuł, to jest Jezioro przecinek Łabędzie. To jest z inspiracji baletem Czajkowskiego. Natomiast nie jest to balet. To jest spektakl lalkowy, wizualny, plastyczny, inspirowany tą historią, którą Czajkowski zapisał w librecie, natomiast autorsko przetworzony, można powiedzieć od podstaw, zrobiony przez naszą etatową aktorkę i reżyserkę i specjalistkę, jedną z najlepszych specjalistek w dziedzinie teatru dla najmłodszych widzów, Honoratę Mierzejewską-Mikoszę. Ja oglądając realizowane lalki, patrząc na projekty, które nam są dostarczone, uważam, że to przepiękny spektakl. Myślę, że po pierwsze bardzo wzruszający, z elementami w ogóle jakichś regionalnych nawiązań, bo będą warmińskie czepce w tych rozwiązaniach plastycznych. Będzie praca z kamerą, z teatrem cieni, ale przenikający się plany. To będzie naprawdę przepiękny, wizualny teatr.
7: Fabularnie o czym to będzie?
13: To jest historia oczywiście o miłości i wcale nie dwóch łabędzi, ale historia miłości osoby zaklętej w łabędzia, którą mu trzeba odczarować.
7: I też no, miałam okazję tutaj na korytarzach spotkać jeszcze Marcina Rumińskiego, który też zdradził, że będzie właśnie muzykę do tego spektaklu przygotowywał.
13: Tak, cieszę się, bo Marcin jedną realizację w tym teatrze już miał i wrócił do współpracy z nami po kilku latach. To był wybór reżyserki. Bardzo mnie osobiście cieszy, że twórcy wracają do Olsztyńskiego Teatru Lalek. Na pewno będzie to mocna muzyka z wykorzystaniem też jakichś regionalnych, ludowych fragmentów, ale też z jakimiś nowoczesnymi brzmieniami.
14: Lalki!
15: Lalki!
16: Lalki!
15: Lalki!
14: O jak! Właśnie tak? No to mi się śni. O, tyle mam na głowie. Muszę się wyciszyć.
7: Zachęcam Was do tego, żebyście i Wy się wyciszyli, na przykład wybierając się do Olsztyńskiego Teatru Lalek. I to wszystko w tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Za uwagę dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i mówię Wam do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Meloradiu w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: W weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Marian?
3: Mm?
2: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love, zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie, no i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie, 29 stopni tam teraz, pozdrawiamy Podkarpacie, fajnie, że jesteście razem z nami, u nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray, Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
2: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
10: Tanie tutaj jest Stokrotka.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroën.
20: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
21: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
0: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How Does It Feel, Dub Dog Sfezo i Zark w Melo Radio. Tak gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ubierzemy Cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Lace? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lace. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

Woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss, Tontone, Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani raz nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Takich mamy super artystów. Fuka i Liwka, Enklawa z numerem Chcę więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od Ale Farban.

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
13: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

fajniejsi, słuchaj, fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako High Low. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi na

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips. I taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
17: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
21: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
22: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
23: Castorama.
24: Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii miał być nowy grill.
25: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

Bless Cameron Watson i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Era Yo w Melo Radio w weekendowym Melu. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino w Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już od 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
0: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia Odzieży 7, Księcia Witolda 7. Zapraszamy od wtorku do soboty.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
7: MediaMarkt.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Po reklamie.

Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

0: śpiewali, wykrakali 30 stopni, dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra, w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wudarski przed momentem, lubię cię jak lato. Give, Sean Baker za chwilę.
1: Meloradio Olsztyn. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tak, tak, tak. Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać. To będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was, intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo, Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, no takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radiu, ależ pięknie tego się słucha, ależ to cudownie brzmi, takich numerów, które zaskakują, to ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy, Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Tak gra Melo.

0: Meloradio Olsztyn na 95 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: No siemanko, siemanko, tu weekendowe melo, tu opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod Urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Color Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione. Jak najbardziej odrywajcie się od ziemi. Unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu Color za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokocha kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
18: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się odmalować salon.
20: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
19: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
20: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chelińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wiekuj te gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej. Lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Mam nadzieję, że klima w waszych furkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Natasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
1: Naprawdę?
2: Oh my god!
1: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
3: Szykuj cekiny, szykuj brokaty, a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja,

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pat i 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Jedź na tumoru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
7: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie. Meloriana.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Oczywiście, Alabama Ten, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16:00, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Zokarię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16:00 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: To promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: W biforze przed dobrym melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust is Okaria na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Biedronka.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak! Wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
11: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i Taki Mały Ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.
1: Autopromocja. Wybijaj na

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: 321-321-777. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 321-321-777. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
2: Cześć, cześć, witam.
1: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
2: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
1: A no właśnie, Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Meloradia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
2: Jak najbardziej.
1: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
2: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
1: No, wiadomo, mix.
2: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
1: Okej, fajny pomysł też.
2: Moim zdaniem kot piknikowy.
1: Aha.
2: No, jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
1: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
2: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
1: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
2: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
1: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała. Podejmij

0: Modelki i Włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Ale sztosy.
19: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
21: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
23: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
24: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
25: Po reklamie.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkóweczki, kiełbaski i inne przekąski, no aż by człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Before też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Urzel w Melo Radio jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18:00 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet 2.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na ebilet.pl.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
4: Jones Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na Antenie Melu Radia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Melo Radio Olsztyn. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Express Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
14: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
15: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

To fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest to Jonas Blue i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

promocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Stunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
9: Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

Tumel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas. 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Meloradia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram, będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to, to jeszcze przed 20, m.in. Sibul.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z
2: Meloradiem! Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
3: Po reklamie.

0: nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On, taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10 jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Bletka i tańcz w Melo Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend, znajomymi Grillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
9: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

said, who got the funk?

Y'all tomorrow.

Ladies and gentlemen, listen up, front to back, left to right.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Cyberpunk Radio in the mix.

promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Ακούστε Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina De Vriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In The Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Nowy numer Good Boys i Koralowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Luke i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

saturacji, this is Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

0: Budget z Skytech. Legendy powróciły Alesso i One Republic In Your Eyes.
1: This is Skytech.
0: Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

Coralova on Instagram at coralova.dj.

extension of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe dobre.